Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tym

Nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak. Chciałbym zadzwonić.

0: Zrobiliśmy tak, żebyście się dzisiaj budzili razem z Somber w RMF Max. Dzień dobry, we wtorek.
1: Dzień dobry, bonjour
2: właściwie.
3: I o tej porze być może ktoś jedzie do pracy, ale też może ktoś jedzie na grzyby. Tak jest, grzybiarze, wiemy co robicie. Chcecie wyzbierać wszystko przede wszystkim. A informacja z ostatniej chwili jest taka, że grzyby w polskich lasach mają być no tak max do listopada.
2: Mhm. No chyba, że się bardzo dobrze postaracie, to je w grudniu znajdziecie. Tylko trzeba odpowiedni akademik znaleźć.
0: No albo zajrzeć pod prysznicem tam, gdzie zazwyczaj patrzeć nie chcemy, na tą uszczelkę.
2: I to nawet w styczniu będzie.

0: Pobudza nas od samego rana. Karol G i jej Baby Wow w RMF Max. We wstawaj, nie udawaj. Baby
1: teraz
0: Wow.
1: Jesteśmy ciekawi, z kogo możemy być dumni. Jaka praca o tej porze nie śpi. To jest twój czas, żeby się tym pochwalić, zwłaszcza jeśli miałbyś to zrobić po raz pierwszy. Mm-hmm. Nie ma obowiązku, ale możesz razem zrobić z nami innym dzień.
2: No i też chcemy zrobić takie wow, że ty już nie śpisz, ale że wow, masz taką super pracę. Naprawdę jesteśmy ciekawi, co robicie, jaka praca już nie śpi, czy to już nie śpi, czy jeszcze nie śpi po nocnej zmianie. Nagraj nam głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max i daj znać, gdzie pracujesz.
0: Znaczy, to jest dla chętnych, nie?
1: Tak,
0: więc,
1: tak.
0: Więc jeżeli chcesz nagrać, to super. Proste. Jeżeli nie chcesz, to baw się razem z nami, ale, ale czekamy naprawdę na te głosówki. Nie, Facebook i Instagram.
1: Nie namawiamy, ale daj znać. Ale daj znać.
0: Ale jaka praca nie śpi?
1: Nie nadaj.
0: No powiedz.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.
2: Piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.

0: Dobra, to jest moja inscenizacja Shona Paula, bo to był Sean Paul.
1: A, Sean Paul to był.
2: A możesz tak zapowiedzieć Flash?
1: Możesz.
0: O, to będzie teraz, Flash, sport, Flash. Pogoda, Flash i pogoda, bo trzymajmy się tego.
1: Ale przede wszystkim to jest ostatni moment, żeby nagrać nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama, jaka praca nie śpi. Także hop, hop, hop, nagrywamy.
3: RMF Max Bydgoszcz, czas na Flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Wstępne ustalenia nie wskazują, żeby doszło do uchybień w czasie policyjnej interwencji, podczas której śmiertelnie postrzelony został 44-latek, podaje prokuratura okręgowa w Bydgoszczy. Przypomnijmy, do tego zdarzenia doszło w niedzielny wieczór w jednej z kamienic na bydgoskim osiedlu Błoń.
4: W tej sprawie na pewno prowadzone będzie postępowanie zarówno prokuratora, jak i wewnętrzne postępowanie policji, co jest normalną sprawą w tego typu sytuacjach, kiedy policjanci podczas interwencji używają środków przymusu bezpośredniego, a zwłaszcza broni. Czynności te prowadzone będą przez Wydział Kontroli.
3: Powiedziała Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszcz.
5: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
3: Sytuacja w szkołach jest na bieżąco monitorowana. Ma to związek z ubiegłotygodniowymi atakami nożowników, do których doszło w mazowieckich placówkach oświatowych.
6: Nic nie wskazuje na to, abyśmy mieli ponadstandardowe zagrożenie zorganizowane w jakikolwiek sposób. Jeżeli nie będziemy ulegali dezinformacji, jeżeli będziemy edukowali młode osoby, że istnieje telefon zaufania, że skutek głupich zabaw może skończyć się źle i dla nich samych, ale także dla innych niepotrzebnych stresem, to wtedy będzie dobrze. Monitorujemy sytuację, spotykamy się z dyrektorami. Proszę, nie ulegajcie dezinformacji, śledźcie tylko informacje sprawdzone źródeł.
3: Apeluje wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. W Bydgoszczy i regionie trwa kampania Dzieciństwo bez przemocy. To istotny problem, o którym będzie mowa w kujawsko-pomorskich szkołach.
7: Przemoc wobec dziecka nie zawsze pozostawia ślady. Czasami jest to uderzenie, ale czasami jest to krzyk, wyzwisko, groźba, upokarzanie, kontrolowanie, izolowanie czy ignorowanie potrzeb dziecka. Stwarzanie optymalnych warunków wychowania dzieci to nie jest tylko zadanie rodziców, chociaż tutaj mają najważniejsze zadanie, ale odpowiednie skoordynowanie wysiłków ma spowodować, że to dzieciństwo będzie bezpieczne.
3: Mówił wicewojewoda kujawsko-pomorski Piotr Hemmerling. Kampania potrwa do 19 listopada. W tym czasie w bydgoskich szkołach odbędzie się wiele wydarzeń. Zaplanowano spotkania z policją i psychologami, a także happening i sympozja. Złoty Bronek zwyciężył w tegorocznym plebiscycie na bydgoskie Drzewo Roku. To dąb szypułkowy, który rośnie w rejonie szkoły podstawowej nr 47 przy ulicy Czartoryskiego. Ma ponad 150 lat, 31 metrów wysokości i 480 centymetrów obwodu pnia. Drugie miejsce zajął Kasztanowiec z ulicy Podgórnej, a trzecie Czarna Olsza z Parku Centralnego. W trakcie szóstej edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Modrzew wziął udział około 1200 osób. A teraz krótko o sukcesie naszych żużlowców. Reprezentacja Polski została mistrzem Europy par. Biało-czerwoni w składzie Wiktor Przyjemski, Maksymilian Pawełczak, obaj z Polonii Bydgoszcz oraz Kevin Małkiewicz wywalczyli złoty medal na torze w Grudziądz.
1: Dwie minuty są po godzinie szóstej. Dracula tak. Już rozpoczyna swój wtorek i zastanawiałem się, jak w ogóle wstaje taka Dracula, nie?
2: No tak, jak my wszyscy powinniśmy, czyli tak do pionu. Ale do pionu. Wcześniej powoli, ale do pionu.
0: Wcześniej puka w wieko.
1: Myślałem, że wcześniej puszę sobie szczękę swoją szkuszką, nie? I te zęby w takim razie. No i to jest Wstawaj, nie udawaj. Dzień dobry, Filip
2: Dzień Ciber. Dobry, Karola Kowalska.
0: Dzień dobry, Mateusz Marek.
1: I jest od razu Tame Impala, jest Jenny, także zróbcie

0: Take me back.
1: 8 minut po 6.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Kliber, Karola i Mateuko.
4: I po co wariacie siedzieć na chacie, jak przecież wszyscy jedą do pracy i jaka praca nie śpi? O to was zapytaliśmy chwil kilka temu, ale jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteście na nogach. I kto się pochwalił nam dzisiaj?
5: Kierownik kopalni odkrywkowej.
4: O, panie kierowniku, to tylko jest dla zarządu.
6: No właśnie, co kawkę trzeba zrobić, nie? Od samego rana. Nie, no pozdrawiamy oczywiście całą kopalnię.
7: I nie śpi oczywiście gastronomia.
8: No oczywiście, no.
4: Jest to najbardziej pożądany zawód na świecie, no.
8: Zwłaszcza dla tych, którzy nie lubią spać. Nie lubią jeść.
9: Dzień dobry, nie śpią już panie z Urzędu Skarbowego.
4: Ja mam pytanie, wspaniale! Czy wy w ogóle kiedykolwiek śpicie, bo to mnie najbardziej zastanawia.
8: Pozdrawiamy.
10: Sąd rejonowy Kraków Podgórze nie śpi.
6: O matko, Anna Maria Wesołowska.
2: Słuchasz poranka RMF Max.
4: No ale to jest super, że już wszyscy są na nogach i tak właśnie będą dzielnie dzisiaj przez świat przemierzać,
8: świat
4: pracować.
8: Świat działa, ewidentnie. Tak? Świat działa, pora wstawać. To jest RMF Max i Eli Ox. 10 po 6.

0: jej Talking Body w RMF Max. Gramy najlepiej na świecie, 19 minut po godzinie 6. No i słuchajcie, cały czas się powodzi pizzy Książula.
1: No wiadomo, że tak, no i tym bardziej, że okazuje się, że do tego stopnia cała ta afera dochodzi, że nawet są sprzedawane puste kartony jeszcze przed włożeniem do nich pizzy Książula i są sprzedawane na różnych platformach i to ceny są naprawdę kosmiczne.
2: Takie świeże.
1: Tak, no to takie pudełko może nawet kosztować po 20 i po 30 zł. No, to jest cena
0: druga pizza,
1: pizza,
0: no, tak.
1: Dokładnie, nie?
2: Ale widziałem, że karton, no. To jest wystawiane na tych takich portalach sprzedażowych z ubraniami, no to dokładnie. Nic dziwnego, takie pudełko po pizzy. Idealny strój na Halloween.
0: Ja sobie kupię i położę koło papierków po lodach ekipy. Pamiętacie to?
1: Fajnie, że pamiątki teraz od ulubionych twórców można teraz zbierać koło koszań.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką,

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
2: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Daci i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 17 października w Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Merci Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Dzień dobry.
2: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
1: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
2: Interesujące, ale co to?
3: Lokata banku pocztowego.
2: Biorę.
3: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Twoja Skoda jest gotowa na zimę? Nie? Odwiedź nasze serwisy ASO Skoda Bieranowski przy ulicy Kamiennej 78 i Jana Pawła 127. Zrobimy przegląd, wymienimy olej i filtry, dobierzemy akcesoria, zadbamy o wymianę opon oraz sprawność hamulców. Bądź gotowy na zimowe warunki. Umów się. skoda.bieranowski.pl.
7: I po reklamie.
8: Z tej strony Asia.
9: Tu Ola i Jarek.
10: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
11: Cześć, tu Oskar Cyms.
12: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Brawa, ty i ja o tej porze. Pasuje doskonale. Oskar Sym z WRF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Matełko.
0: No i to jest dokładnie ta pora w RMF Max, kiedy pytamy was, gdzie są klucze. To jest wasza podobno ulubiona zabawa o tej porze, czyli my robimy dźwięk, a wy zgadujecie, gdzie te klucze zostały dzisiaj przez Matełka ukryte. Dzisiejsza edycja
3: to sklep spożywczy.
0: Sklep spożywczy, okej.
4: Posłuchajcie, daj tymi kluczami. I teraz jest twój moment. Wchodzisz na Facebooka albo Instagrama RMF Max, klikasz w mikrofonik, wysyłasz nam głosówkę, gdzie te klucze Matełko schował. No i bawisz się razem z nami.
3: Tak, i nie ma złych odpowiedzi, potrzebujemy waszej fantazji. Zróbmy razem komuś dzień. Uśmiejmy się, wiemy, że w sklepie spożywczym są takie miejsca i takie pomysły, o których nam jeszcze to nie przyszło do głowy nigdy.
0: Krótko mówiąc, wchodzicie do sklepu, rozglądacie się, gdzie ten dźwięczek może zabrzmieć i nagrywacie głosówkę RMF Max.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Jak to wasz pierwszy raz, to śmiało czekamy na waszą głosówkę bardziej niż na jakiekolwiek inne.
4: Zobacz, jak to jest usłyszeć na antenie się.
0: Katriel i Sexy Magic, 5 minut po 6:30 w RMF Max.

0: Ale ten wtorek leci, to dzięki takim hitom na maksa to Movie to the Sun o 6:39 i teraz jest czas na finał zabawy Gdzie są klucze?
1: Brzmiało to dzisiaj tak, miejsce orientacyjne to sklep spożywczy, a wasze odpowiedzi jak zwykle nie zawiodły, macie fantazję. No i posłuchajcie, jak inni zrobili nam wszystkim razem dzień.
2: Wydaje mi się, że to może być filiżanka szefowej z sklepu spożywczego.
0: No, ja bym nie zaryzykował, nie no, w życiu, to proszę.
3: Prezesowej.
4: Mój mąż mówi, że może w słoiku.
0: A, może mieć rację.
1: Fajnie, że gadacie, jakby wiesz, o co chodzi.
0: Rano szczególnie.
5: Czy to beczka z kiszoną kapustą?
1: Halo, tu beczka.
0: Tak, ale bez kiszonej.
6: Mi się wydaje, że te klucze są w szklanej misce, która czeka na palecie od 2 miesięcy na wyłożenie.
3: To jest taka przykurzona trochę, czyli może być trochę taniej?
0: To nie ten sklep, to jest ten sklep bez palet. Dawaj dalej.
7: Klucze są w pudełku z kapslami po orężadzie na miejscu.
1: Się zrobiło sentymentalnie.
0: To jest najlepszy poranek. Dzięki wam. Także super, że z nami jesteście i super, że się razem z nami bawicie.
8: Reklama.
9: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
11: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
16: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na ciebie czeka.
3: I po reklamie.

0: W Radiu RMF Max wasze ulubione Infinity i 10 minut do godziny 7.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Szkoda, że nasi wędkarze nie występują na Mistrzostwach Świata za piłkarzy, ponieważ wtedy byśmy zostali mistrzami Europy.
3: Co się stało?
2: Polscy wędkarze zostali właśnie mistrzami Europy, złowili takiego, złowili takiego karpia.
3: Naprawdę.
2: Karpia, który waży 30 kilo i to jest absolutny rekord, który zresztą wcześniej także należał do Polaków. Także brawo, no wielkie brawa. No.
3: Brawo karpiarze, wielka
2: brawo
3: duma.
2: Karpiarze, no.
3: Najgorsze jest to, że teraz trzeba wpuścić to wszystko do wanny i trzymać do świąt.
4: Słuchasz Poranka RMF Max.
2: Oj, będzie fajna kąpiel.
3: Z takim misiem.
2: Fajnie, tak rybką mnie czuć.
3: 30 kilo w wannie.

0: 4 minuty do godziny 7 pozostały, a najlepiej, żebyście wy pozostali z RMF Max, bo po 7, ludzie, to się będzie dopiero działo.
1: Stówka do zgarnięcia, jeśli jedziecie z dzieciakami do szkoły teraz, to nasza zabawa do tablicy, proszę. I stówka będą dla was w radiu tuż po 7.
2: No, a jeszcze teraz właśnie ten flash sport i pogoda, tak? Bo mówiliśmy, że będzie, no to
0: no
2: niech
0: tak,
2: będzie.
0: No. No tak, tak, dobrze, że jest.
2: Flash sport, pogoda, no.
0: Tak, tak, no o 7, wiem. Reklama.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
7: Za mnie!
8: Fiat Zygzaka McQueena wjeżdża do Centrum Handlowego Ronto. Świętujemy 20-lecie filmu Auta Disneya.
9: Graj, ścigaj się, wygrywaj!
8: Zdalnie sterowane auta, Xboxy, tory Carrera, speed video 360 stopni i pit stop pełen wyzwań. A na mecie?
9: Gadżety z filmu Auta. Centrum Handlowe Rondo. Od 19 do 24 października. 20 lat aut. Ruszaj z nami!
10: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
11: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Casto Max i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Bydgoszcz 106.1 FM.
9: Na zegarach 7:00, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, jestem. Alert RCB znów obudził mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Został wysłany w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Po około 20 minutach został odwołany. Za godzinę sprawdzimy, czy Polacy ufają alertom RCB i jak oceniają częstotliwość ich wysyłania. Szkoły mają być bezpieczniejsze. Po ostatnich wydarzeniach władze zapowiadają wzmocnione działania służb.
11: Akcja prewencyjna będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
12: Jeżeli oczywiście zdarzą się jakiekolwiek nowe zjawiska, które by powodowały, że trzeba ją zintensyfikować bądź dłużej utrzymywać, to będziemy na to gotowi.
11: Podkreślał minister Marcin Kierwiński. Od początku policyjnej akcji zatrzymano 135 osób.
10: Mówiła Magdalena Greinert. W piątek odbędzie się z kolei nadzwyczajne spotkanie rządu z cyfrowymi gigantami. Do rozmów o tym, jak walczyć ze szkodliwymi treściami w sieci, zaproszono przedstawicieli Mety, Google'a, TikToka, Discorda i Telegrama. Alkohol tylko do godziny 22. Sejm, jak informowaliśmy was, przyjął ustawę o nocnej prohibicji. Co myślą o niej Polacy? Posłuchajcie.
13: Co pan o tym sądzi? Dobry, zły pomysł?
14: Mi się wydaje, że zły. Znowu wrócimy do dawnych lat, że będą handlować w Belinach oczywiście.
15: Dobry pomysł, bo moim zdaniem tego alkoholu jest za dużo w sklepach.
16: No nie będę chodzić, nie będę się włóczyć nocami. Będziemy spokojniej spać, tak?
10: A z mieszkańcami Mazowsza rozmawiał reporter RMF Max Kamil Puternicki. Zapowiadane ochłodzenie dotarło do Polski. W Słubicach dziś o poranku termometry wskazały minus 0,6 stopnia. Gdzie dzisiaj będzie najchłodniej, gdzie najcieplej, o tym oczywiście powiemy tuż po sporcie. Co drugiemu Polakowi zdarza się spóźniać do pracy, co dziesiąty zatrudniony przyznaje, że pojawia się po czasie przynajmniej raz w tygodniu. Powody? Korki, spóźniony autobus czy tramwaj, ale nie tylko.
17: 11% pracowników wskazuje na obowiązki domowe, 9% na odwożenie dzieci do szkoły lub przedszkola, a 7,6% wskazuje na poranny seks. I mężczyźni wskazują ten powód niemal dwukrotnie częściej niż kobiety.
10: Tyle statystyk, które przedstawiła Monika Baneś-Bator z Personal Service. Za godzinę zapytamy was, z jakich powodów spóźniacie się do pracy. No i jesteśmy ciekawi, czy będzie to miało coś wspólnego z waszym życiem uczuciowym.
7: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Piłkarska ekstraklasa nie zwalnia tempa. Motor przełamał serię bez zwycięstwa i pokonał na wyjeździe Radomiaka 3-2. W Katowicach w zaległym meczu GKS pokonał 2-1 wieczystą Kraków.
18: Wygraliśmy zespołowością, nastawieniem.
10: Podkreślał po meczu trener Gieksy Rafał Górak. Koszykarze Górnika Zamek wciąż mają powody do radości. Jest pierwsza wygrana w PGE Basket Lidze. Wałbrzeszanie wygrali na parkiecie Stali Ostrów Wielkopolski 81-65. I przenosimy się jeszcze do Wuhan, gdzie Maja Chwalińska zmierzy się z Egipcjanką Majar Sherif. Ten mecz powinien właśnie startować. Tenisistki grały ze sobą do tej pory 2 razy. Bilans spotkań na razie jest remisowy.
7: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: 11 stopni o poranku w Ustce, a w Słubicach, jak wspomniałam, termometry wskazały minus 0,6 stopnia. No duży rozstrzał. Po południu ta temperatura już niemal wszędzie podobna. 8 w Zakopanem, tu najchłodniej, na pozostałym obszarze od 11 do 13 kresek. Najcieplej 14 stopni w Gdańsku czy Zielonej Górze. Zachód kraju dostaje dzisiaj więcej przejaśnień, reszta Polski z przewagą chmur i lokalnymi opadami. No i w górach mały upominek od zimy, wysoko w Karpatach możliwy śnieg.
7: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Hity na maksa.
2: Piątek 13 dzisiaj. Ha, żartowałam. Wtorek 13.
9: Ale żart, naprawdę.
2: I naprawdę w Grecji, w Hiszpanii, w Rumunii wtorek 13 to jest to samo, co u nas piątek 13.
9: A u nas to czasami w poniedziałek jest 13, wtorek, środę, czwartek.
6: A tak to właśnie cały tydzień leci. 5 minut po godzinie 7. Marlon już gra, to jest Wstawaj, nie udawaj. Kinga Nega za godzinę z kolejnym serwisem.
10: Chętnie wrócę.

0: Calvin Harris, Dua Lipa, do śniadania grają wam w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Pora na to, żeby po drodze do szkoły dać wam szansę na wygranie stówki kieszonkowego.
4: Ponieważ wjeżdża wasza ulubiona zabawa.
2: Do tablicy, proszę.
0: Szukamy teraz ekip, które jadą do szkoły albo są w domu i się do szkoły przygotowują i mają na pokładzie obowiązkowo, bez dwóch zdań, jakichś podstawówkowiczów albo kogoś na innych levelach edukacji.
2: Dzisiejsza kategoria.
3: Historia.
4: Dlatego wyślijcie nam jakąś historyczną nazwę swojej drużyny, która teraz jest właśnie z wami na pokładzie. Wyślijcie ją na numer 3001 bez absolutnie żadnych dodatkowych kosztów, a my już za chwilę będziemy do kogoś się dzwonić i bawić się w zabawie do tablicy, proszę.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: 3001, tutaj wysyłasz historyczną nazwę waszej drużyny. Jak mamy was przedstawić? Daj znać na 3001.
3: A do zgarnięcia będzie stówka kieszonkowego.
5: Wszystkie

0: Wow, ale to jest nowy numer, to jest nowa Miley Cyrus w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I czas na waszą ulubioną zabawę o tej porze. Do tablicy proszę, z nami jest drużyna Histeryczni Kujoni. Marcin i Idalia, level szkoły numer 5. Siemanko, jak się macie?
0: Witajcie w RMF Max. Zabawa polega na tym, że Idalia zadaje dwa pytania z tematyki historycznej.
3: Dzisiaj z historii, tak.
0: A Mateuko próbuje, no będzie próbował jakoś na nie odpowiedzieć, tak. Bo Idalia Mateuka sobie przez chwilę wybrała poza antenę.
3: A wszyscy się słuchają i świetnie się bawią wtedy, kiedy my cierpimy i nic nie wiemy. Także bardzo proszę, Filip, wystartuj naszą zabawę.
4: Idalia, mam nadzieję, że jesteś gotowa.
2: Do tablicy proszę.
4: Idalia, no to dobra. Bardzo proszę, scena jest twoja.
5: Czym jest pięściak?
3: Czym jest pięściak? No to jest tak. Historii, chłopie! To jest... Co? To jest... To leży koło szyszaka? To jest hełm.
5: Nie?
3: Nie? Chłopie, jaki hełm w ogóle?
0: Nie. To był król polski, Mateuko. To jak możesz tego nie wiedzieć?
3: Kto to jest pięściak? Co to jest? Dobra, sprawdzę sobie potem w Google. Dobra, drugie pytanie.
4: Dawaj, Idalia, grillujesz go.
5: Uporządkuj w kolejności chronologicznej. Homo sapiens, homo habilis, homo erectus i australopithecus.
0: No powodzenia.
3: Dobra, pierwszy jest australopitek, drugi erectus, trzeci ten trzeci, a czwarty sapiens.
4: Dobra, Idalia, daj mu spokój.
0: Siadaj, pała, Mateuko, i dalej piątkę z plusem.
3: O nie, ale sapiens jest na końcu, nie? Bo się mega sapiens właśnie.
4: Idalia, przypomnij jeszcze wszystkim, w której jesteś klasie podstawówki?
5: Piątej.
3: No i to jest właśnie moc, siła i wiedza.
4: No, a Mateuko jest po studiach.
2: Nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF Max.
0: Jesteście
3: ta zabawa
0: najlepsi.
3: Jest trudna, ale wy jesteście fantastyczni,
4: ale
3: naprawdę.
4: Ale jest sapiens, naprawdę.
3: Dziękujemy wam bardzo.
6: Reklama. Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2390.

super okazjami. Od poniedziałku do wtorku masło ekstra łowickie 200 gramów, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją lub kartą. Papier toaletowy Kartika 10 rolek, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Twój market, zawsze po drodze.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Nadal czekasz na termin w serwisie? Serio? Nie trać czasu. Przyjedź do Motobudrex Jack przy Fordońskiej 185 Bydgoszczy. Szybciej, sprawniej, lepiej. Wymiana opon? W dobrej cenie. Naprawa samochodu? Załatwione. Każda marka? Nie ma problemu. A jeśli jeździsz Hyundaiem, posiadamy autoryzację Hyundai. Nie czekaj u konkurencji. Przyjedź do tych, którzy szanują twój czas. Motobudrex Jack. Fordońska 185. Oczywisty wybór.
3: Firma Damut S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Sim Developer zaprasza na prezentację ostatniego z czterech budynków tęczowego zakątka. W sobotę 17 października od 9 do 18 w Bydgoszczy na Czyszkówku przy ulicy Filtrowej 18C. Przywita Państwa robot Gacek, nasza wizja przyszłości. Nie zabraknie też pysznej kawy i słodkości, a oprócz tego będzie można wziąć udział w atrakcyjnym konkursie. Szczegóły sim.bydgoszcz.pl.
5: I po reklamie.

0: Ale ten poranek leci, a leci dzięki hitom z RMF Max. Dawid Podsiadło i Małe Miasteczko. Było 7:32.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i teraz tak, jak macie w planach wziąć ślub, to uwaga, Kościół ma taki pomysł, żeby nauki przedmałżeńskie trwały dłużej.
0: No tak,
2: no. Argument jest taki, że nie da, to jest cytat, nie da się przygotować do jednej z najważniejszych decyzji w życiu.
3: W swoim życiu.
4: No ale ma to sens,
2: podczas kilku godzin spotkań.
4: No oczywiście, no
2: ale jak już mieszkasz razem wcześniej, to...
4: Trzeba się przygotowywać normalnie, nauki przedmałżeńskie powinny być tak, podstawów 4 lata liceum, potem magisterka z żonoznawstwa i dopiero można jakby iść w świat.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
2: Ja myślę, że właściwy czas oczekiwania to jest po prostu taki sam, jak właściwy czas nauk jest taki jak czas oczekiwania na salę, no po prostu, czyli takie 2-3 lata.
0: Idźcie po salę.

0: ale to są bęgery w RMF Max. Jest 7.39 i Lost Frequencies z numerem Paraiso we Wstawaj, nie udawaj.
1: I teraz tak, nie zawracalibyśmy wam głowy, gdyby nie było warto, ale tak się składa, że w RMF Max można wygrać naprawdę ogromne pieniądze, no.
0: Naprawdę,
1: nawet milion złotych.
2: Dzisiaj jest 13, wtorek. Wiemy, że dla niektórych 13 jest szczęśliwa, jest wyjątkowa, no i potwierdzamy to tym, co zostało dodane do sejfów.
0: Do sejfów zostało dodane dodatkowe 100 tysięcy złotych. I to jest pierwszy dowód na to, że dzisiejszy dzień jest naprawdę szczęśliwy.
1: Czy to jest razem teraz ile w tych sejfach maksymalnie?
2: Milion sto tysięcy.
1: Okej, ale jest też, jak wystarczy, że odbierzesz telefon, już na start wiesz, że minimalnie w sejfach jest 13 tysięcy złotych, tak?
0: To prawda.
2: I dowiadujecie się o tym od nas po raz pierwszy dzisiaj. Więc słuchajcie, jak mamy takie informacje, że 13 jest szczęśliwa, że jesteście pierwsi w ogóle, którzy o tym słyszycie, no to co, no szkoda byłoby tej okazji nie wykorzystać, więc zgłoś się teraz do zabawy SMS-em z hasłem MAX na numer 7467-0492 z VAT-em albo przez rmfmax.pl i zagraj o 1 100 000 złotych w RMF Max.
0: Minimum 13 tysięcy w sejfach. Przecież to jest niemożliwe w ten wtorek 13, nie?
1: Hasło MAX na 7467. Reklama.
3: Twoja Skoda jest gotowa na zimę? Nie? Odwiedź nasze serwisy ASO Skoda Bieranowski przy ulicy Kamiennej 78 i Jana Pawła 127. Zrobimy przegląd, wymienimy olej i filtry, dobierzemy akcesoria, zadbamy o wymianę opon oraz sprawność hamulców. Bądź gotowy na zimowe warunki. Umów się. skoda.bieranowski.pl

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za Ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę Twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
10: I po reklamie.

0: Back to Yours to jest nowy numer. Jeszcze przed 8 macie go w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Czytam i nie dowierzam. Trzeba będzie podawać PESEL przy kasie. Z taką informacją się spotkaliśmy.
3: PESEL kaucyjny.
2: Faktycznie, przy pewnych zakupach trzeba będzie podać też PESEL, żeby zweryfikować te zakupy.
0: Co to
2: za zakupy? Okazuje się, że jak będziesz płacić powyżej 10 tysięcy euro.
0: Czyli to jest ile? Co? Ponad 40 tysięcy złotych.
2: Ponad 40 tysięcy. Okay. No ale no słuchajcie, jak ktoś na przykład ma fantazję zakupić dużo biżuterii, albo jakiś obraz, albo coś tam, jakiś samochód, wiadomo, no przecież odbyłem się takie transakcje, nie? No
3: tak,
2: no,
3: tak.
2: No.
3: Ale ja nie wiem, co jest gorsze. Czy podać PESEL na kasie, tak? Czy wytłumaczyć sąsiadowi, skąd pieniążki na to są?
4: Słuchasz poranka RMF Max.
2: No bo sąsiad, to akurat twój PESEL to zna, to go nie zaskoczy.
3: Nie,
2: ale...
3: absolutnie. Ale całe szczęście, że to nie dotyczy ludzi w moim wieku.

0: Waiting for Love i Avicii w RMF Max, czyli wszystko, czego potrzebujecie 6 minut przed godziną 8.
1: Okazuje się, że McLaren i mała miejscowość to nie jest najlepsze połączenie.
2: Co się stało?
1: 450 tysięcy.
0: Max, czyli wszystko, czego potrzebujecie 6 minut przed godziną 8.
1: Okazuje się, że McLaren i mała miejscowość to nie jest najlepsze połączenie.
2: Co się stało?
1: 400

0: RMF Max.
1: Reklama.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Sim Developer zaprasza na prezentację ostatniego z czterech budynków tęczowego zakątka. W sobotę 17 października od 9 do 18 w Bydgoszczy na Czyszkówku przy ulicy Filtrowej 18C. Przywita Państwa robot Gacek, nasza wizja przyszłości. Nie zabraknie też pysznej kawy i słodkości, a oprócz tego będzie można wziąć udział w atrakcyjnym konkursie. Szczegóły sim.bydgoszcz.pl.
6: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
7: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
6: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
8: Lubisz tworzyć wielkie rzeczy? To tak jak my. Dołącz do zespołu PESA Bydgoszcz i buduj z nami pojazdy szynowe. Poszukujemy specjalistów na stanowiska: spawacz, spawacz, ślusarz, elektromonter, mechanik, monter oraz serwisant. Oferujemy szeroki wachlarz benefitów, który zadba o Twój rozwój i komfort pracy. Aplikuj poprzez stronę www.pesa.pl/kariera lub przez profil pracodawcy na pracuj.pl.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
11: Za 200 metrów skręć w lewo, cel farby.
12: Skręcam.
11: Następnie zawróć i jedź po śruby. Potem prosto, rury i materiały budowlane.
12: Zaraz, nie mam tyle czasu. A może po prostu Emax?
11: Przeliczam trasę. Emax. Farby, hydraulika, narzędzia, metal, budowlanka.
13: Nowa trasa. Emax Fordon. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym młynie.
1: I po reklamie.
14: Jestem Radek, a to moja ekipa.
15: Hey, this is Calvin Harris.
16: Cześć, tu Daria Zawiałow.
17: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
0: Na zegarach prawie 8, Flash Sport i prognoza pogody. No i oczywiście Kinga Nyga niezastąpiona. Witamy z powrotem.
9: Bardzo się cieszę, jestem. Alerty RCB wpisały się już w naszą codzienność. Połowa Polaków uważa, że są wysyłane z odpowiednią częstotliwością. Wyniki badań mocno się jednak różnią w zależności od województwa.
1: Im dalej od zagrożenia, tym bardziej pozytywna jest opinia na temat alertów RCB. W województwie lubuskim na zachodzie ponad 66% respondentów wskazuje, że alerty są tak często, jak być powinny. Na wschodzie, w województwie lubelskim, jest najmniejszy entuzjazm wobec rządowych SMS-ów. Tam ponad Ponad 70% pytanych odpowiada, że alerty są wysyłane za często. Tak samo jest

0: na Podkarpaciu.
1: O czym informował Igor Skrzypek. Wracamy do tematu bezpieczeństwa w szkołach. Specjalne szkolenia organizowane są nie tylko dla pedagogów. Uczestniczą w nich również uczniowie.
2: Spośród naszej młodzieży zrekrutowaliśmy grupę uczniów, którzy cieszą się szacunkiem grupy rówieśniczej. Oni zostali przeszkoleni przez specjalistów, pedagogów, psychologów do rozpoznawania niepokojących sytuacji i do udzielania pierwszej pomocy.
1: O szkoleniach opowiadała dyrektorka 5 LO w Olsztynie Anna Struk. Teraz sprawdzamy ceny paliw. Dobrych informacji dla kierowców nie mamy. Wszystko wskazuje na to, że będzie coraz drożej, bo benzyna w hurcie drożeje. Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,06 zł, o 10 groszy więcej niż wczoraj. Olej napędowy nieco tańszy, za litr zapłacimy 8 zł i 2 grosze. Co drugi Polak przyznaje, że sporadycznie zdarza mu się spóźnić do pracy. Największymi wrogami punktualności są korki. Wskazuje na nie 34% badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się zbyt długi sen, problemy z organizacją czasu czy poranny seks. No to sprawdźmy, czy zdarza wam się spóźniać, a jeśli tak, to dlaczego?
3: Rzadko.
4: Rzadko? A jak jest taki powód najczęstszy albo najbardziej spektakularny?
3: Korki.
4: Przede wszystkim?
3: Tak, przede wszystkim korki.
5: Przez 10 lat pracy spóźniłam się może z 5 razy.
4: A jakie były przyczyny?
5: Komunikacja miejska.
4: Najczęściej?
5: Zawsze.
6: Budzik niedzwoniący na pewno odpada. Wydaje mi się, że po prostu albo roztargnienie.
1: Usłyszał od poznaniaków Beniamin Kubiak-Piłat. W RMF Max wszystko mamy pod kontrolą. Czas na informacje sportowe.
7: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Startuje druga kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. Zmierzą się ze sobą między innymi Atletico Madryt z Manchesterem United. Dziś także mecz z udziałem dwóch polskich reprezentantów. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza podejmie Slavię Praga Wiktora Nowaka. Sensacja w Szanghaju. Carlos Alcaraz odpadł w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000. Hiszpan przegrał z Belgiem Zizou Berksem 5-7-6-7. Dla Berksa to największy sukces w karierze. A w Szanghaju wciąż gra Hubert Hurkacz. Polak dziś o 14:00 powalczy o awans do ćwierćfinału. Z kolei w Wuhan będzie polski mecz. Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną Fręch w drugiej rundzie turnieju WTA 1000.
7: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Na zachodzie dzisiaj więcej słońca, na wschodzie przewaga chmur i miejscami przelotny deszcz. W Tatrach jesień miesza się już z zimą, wysoko w górach może popadać śnieg. Na termometrach przeważnie od 11 do 13 stopni, 12 m.in. w Krakowie, Warszawie, Białymstoku, 13 w Opolu czy Wrocławiu, a przyjemne 14 stopni w Lubuskiem, tam też dzisiaj dużo błękitu i słońca.
8: Teraz przyjemne, a tak w okolicach lutego to będzie upał. Jeszcze wam o tym przypomnimy.
7: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
8: Hello, dzień dobry, bonjour, wstawaj, nie udawaj, z wami do dziewiątej Karola Kowalska,
9: Filip Kliber
10: i Mateusz Marek. Ile różnych języków. 3 minuty po godzinie 8:00 to będzie wspaniały wtorek, uwierzcie mi. Arigato. A nie, to jest, dziękuję. Nie, dzień dobry?
8: Mateusz, ty już dzisiaj nie zdałeś testu z historii.
10: Wiem, więc... dobra. Jesteś po politologii, tak? Jesteś poliglotą.

0: No, Katy Perry, fajnie na 10 minut po godzinie 8, ale my chcielibyśmy potwierdzić wczorajsze doniesienia.
1: W tym momencie dowiedziałem się, co to znaczy, że jest więcej szczęścia 13 w złotej kumulacji. No, i to znaczy, że nagroda główna powiększa się o 100 tysięcy złotych.
0: A dzisiaj jest jeszcze więcej szczęścia, bo w sejfach jest minimum 13 tysięcy złotych.
2: No i słuchajcie, zabawa jest fajna. Ludzie naprawdę wygrywają pieniądze i tutaj nie ma żadnych tajemnic. To jest normalnie okazja, żeby spróbować swojego szczęścia.
3: A my możemy dać wam, no, pewną przewagę, bo to, że nas teraz słuchacie, to serio daje wam po prostu coś ekstra.
0: Dzisiaj na 13 października pomnożymy wasze szanse teraz razy 313.
2: Wow. No i ja nie wiem, czy będzie lepsza okazja, bo kurczę, robimy to dla ciebie. Mnożymy teraz każde twoje zgłoszenie razy 313, no.
3: No to wyślij SMS na numer 7467 za 4,92 z VAT-em o treści Max i wejdź do zabawy. Możesz też wejść do niej przez rmfmax.pl i tutaj też ci pomnożymy razy 313 razy każde zgłoszenie.
0: Kiedy spróbować jeszcze szczęścia, jak nie teraz? Hasło Max na 7467, ślij teraz, a my pomnożymy twoje szanse 313 razy.
2: Hasło Max na 7467.

0: akurat cudownie utula. To jest Taylor Swift. Jakbym miał być kim w życiu, to najchętniej byłbym Taylor Swift.
1: Ale ty masz Marek na nazwisko.
0: Wiem.
1: No, nie masz Taylor na
0: ale świetny numer, dobra, trzeba przyznać, świetny numer.
2: Ale podobni są, nie?
0: Bardzo.
2: Słuchajcie, koniec z miłym czatem GPT podobno. Trwają prace, które mają sprawić, że ten model sztucznej inteligencji przestanie nam mówić, że mamy rację, przestanie mówić nam to, co chcemy usłyszeć. Ma też nauczyć się zaprzeczać, jeśli to jest uzasadnione. Także korzystajmy, póki ktoś jest dla nas miły.
1: Ja czekam, aż chat GPT będzie trzeba prosić o odpowiedź, a on będzie odpowiadać: nie, o nic mi nie chodzi.
0: RMF Max. No, przegięliśmy. Zaraz ci będzie pisał, że traktujesz dom jak hotel, boś do roboty poszedł. Szalik załóż.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama. Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Nadal czekasz na termin w serwisie? Serio? Nie trać czasu. Przyjedź do Motobudrex Jack przy Fordońskiej 185 w Bydgoszczy. Szybciej, sprawniej, lepiej. Wymiana opon? W dobrej cenie. Naprawa samochodu? Załatwione. Każda marka? Nie ma problemu. A jeśli jeździsz Hyundaiem, posiadamy autoryzację Hyundai. Nie czekaj u konkurencji. Przyjedź do tych, którzy szanują twój czas. Motobudrex Jack. Fordońska 185. Oczywisty wybór.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
12: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na ciebie czeka.
16: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Męskie granie orkiestra rozkołysało o poranku w RMF Max i ciebie też bardzo punktualnie o 8:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I we wstawaj, nie udawaj teraz w poranku RMF Max postanowiliśmy zrobić radiowy challenge. Challenge polega na tym, że Karola, Kliber i Mateuko wybierają najlepsze bęk w muzyce, jakie kiedykolwiek wyszło.
4: Piosenka jest bęk, było umówione, tak?
0: Tak, słowo bęk, tak.
4: Dobra, dobra, no jestem bardzo ciekaw, kto wygra.
0: Ja jestem mega podekscytowana.
4: Pierwsza propozycja z kogo?
3: Od Karoli, ale najlepsze jest jeszcze to, wytłumaczmy teraz ze wszystkim, że my nie wiemy, co wybraliśmy.
4: Nie mam pojęcia.
0: I teraz... Ja chciałem powiedzieć, szkoda, że moje jest pierwsze, bo jest najlepsze. No. Szkoda.
3: Dobra, dawaj. Zobaczymy. Bęk od Karoli.
4: Co to jest? To jest bang. Dobra.
3: Bang. A, nie, to jest fajne.
0: Ariana Grande. No jest Jessie J, tak, to okay, jest.
3: Dobra.
4: Taneczne, śpiewne. Fajne.
3: W takim razie teraz...
0: Nie przebijecie tego.
3: Czas na bang od Matełki. Ciekawe, dobra, co wybrało Matełko. No ja jestem ciekawy. No.
4: Wszyscy się
0: śmieją. Gość wygrał.
4: Ricky Martin, She Bangs. Jest tam, jest słowo bang. No, będzie było, no.
3: Jest ewidentnie słowo bang. Dobra. Ale dobra, w takim razie
4: Clipperson.
3: To jest grube, ale teraz... Nie, dobra.
0: Nie przebijesz tego.
3: Teraz zapnijcie pasy, moi drodzy. Teraz zapnijcie pasy.

0: ale co tam mówi słowo bang?
1: Bangerang!
0: Bangerang!
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF.
0: Także jeżeli dacie nam znać w komentarzu, bo my nie wiemy jednak, kto wygrał, dajcie nam znać na Facebooka albo Instagrama RMF.
3: Napiszcie koniecznie, nam kto wygrał, no. Albo podeślijcie swój numer z bank.
4: Może być też głosówka, dajcie znać, jak wam się podobało.
3: No, bo
4: który numer będzie się wam nucił cały dzień.

0: Neptunika, no oczywiście musiała zawitać w waszych głośnikach 20 minut do godziny 9. What if w RMF Max?
1: Ale drogo, ale drogo. Gdzie? Słuchajcie, koszulka Michaela Jordana została sprzedana za 14 milionów dolarów i to jest absolutnie najdroższa sprzedana koszykarska pamiątka w historii w ogóle sportu, nie?
2: Za 14 baniek dolarów to jest taka koszulka, ale chyba taka na dokumenty i to z aktem własności domu, co? Czy co to jest?
1: Do domu Michaela Jordana.
3: Reklama.
4: Twoja Skoda jest gotowa na zimę? Nie? Odwiedź nasze serwisy ASO Skoda Bieranowski przy ulicy Kamiennej 78 i Jana Pawła 127. Zrobimy przegląd, wymienimy olej i filtry, dobierzemy akcesoria, zadbamy o wymianę opon oraz sprawność hamulców. Bądź gotowy na zimowe warunki. Umów się. skoda.bieranowski.pl.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od poniedziałku do wtorku masło ekstra łowickie 200 gramów, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją lub kartą. Papier toaletowy Kartika 10 rolek, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
7: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za Ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę Twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
13: I po reklamie.

0: nóżka sama chodziła cały czas, było Two Colors i Primadonna. Słuchajcie, RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Hakerzy zaatakowali Francję, słuchajcie.
3: Znowu coś wyciekło?
2: O, nie. Chyba, że z lodówek. We francuskich supermarketach, i było ich kilkaset wczoraj, przestały działać chłodnie, chłodziarki, lodówki, no i strasznie dużo jedzenia poszło do kosza.
0: Ajajaj.
2: A to wszystko przez hakerów.
3: A, to może niech skakują światło w mojej lodówce, to może nie będę w końcu żarł w nocy.
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
2: Halo, pan haker?
0: Problem nie jest ze światłem.

0: Italo Disco grałem jeszcze przed godziną 9:00, za chwilę będzie godzina 9:00 właśnie, więc to jest czas na flash i prognozę pogody. Zostańcie z RMF Max.
1: RMF Max.
0: Warto.
2: Reklama.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik, więcej niż się spodziewasz.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: Lubisz tworzyć wielkie rzeczy? To tak jak my. Dołącz do zespołu PESA Bydgoszcz i buduj z nami pojazdy szynowe. Poszukujemy specjalistów na stanowiska: spawacz, spawacz, ślusarz, elektromonter, mechanik, monter oraz serwisant. Oferujemy szeroki wachlarz benefitów, który zadba o twój rozwój i komfort pracy. Aplikuj poprzez stronę www.pesa.pl zakładka kariera lub przez profil pracodawcy na pracuj.pl.
11: I po reklamie.
12: Cześć, jestem Angelika.
13: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
14: Cześć, tu Brytka.
15: What's up guys, this is Bruno Mars.
16: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
19: W RMF Max Bydgoszcz czas na przegląd aktualnych informacji. A to jest Flash o 9:00. Tomek Urbański. Zaczynamy. Chcesz wejść do szkoły? Pokaż, że nie wnosisz przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych osób, mówi komendant główny policji Marek Boroń i dodaje: będziemy w szkołach tak długo, jak będzie potrzeba. Według szefa policji pierwsze, co powinni zrobić dyrektorzy, to wprowadzić jasne wytyczne kontroli plecaków uczniów.
20: Kto by miał

0: takie rzeczy weryfikować? Policjanci znów, czy już to powinny regulaminy ustalać szkolne?
1: Dzisiaj to swobodnie może robić szkoła poprzez swoją ochronę, poprzez bramki czy jakieś inne narzędzia techniczne. My oczywiście będziemy pomagać na tym początku, kiedy to wszystko będzie się w szkołach organizowało.
2: Z komendantem Markiem Boroniem rozmawiał Krzysztof Zasada.
3: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
2: Kilkadziesiąt razy od piątku policja interweniowała w związku z sygnałami o zagrożeniu w kujawsko-pomorskich szkołach. Większość z nich to jednak głupie żarty, ale nie tylko. Wczoraj funkcjonariusze zostali wezwani do szkoły podstawowej numer 37 w Bydgoszczy. Chodziło o 2 13-letnich chłopców. Ich sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Policja nie zdradza szczegółów. W miniony poniedziałek nad bezpieczeństwem uczniów czuwało 800 policjantów, a 1300 dyrektorów wzięło udział w odprawie z policją, Urzędem Wojewódzkim i Kuratorium Oświat.
4: Podczas odprawy z dyrektorami podziękowaliśmy dyrektorom, pracownikom szkół za mobilizację, ale jednocześnie uspokajałem, nie ma żadnego sygnału ze strony polskiej policji, abyśmy mieli do czynienia z jakąś zorganizowaną akcją destabilizacji naszych szkół, czy też zagrożeniem działaniem nożowników.
2: Mówił wojewoda Michał Sztybel. Policja skierowała też do dyrektorów szkół z Bydgoszczy i regionu listę zasad postępowania na wypadek wtargnięcia do placówki uzbrojonego napastnika. Do tego tematu wrócimy we fleszu za godzinę. A teraz krótko o tym, co dzisiaj za oknami. Poranek w Bydgoszczy dość pochmurny, ale w kolejnych godzinach pokaże nam się słońce. Nadal ma być bardzo chłodno, maksymalnie 14 stopni. Szczegółową prognozę pogody przedstawimy Wam tuż po fleszu. Jedna osoba została poszkodowana i trafiła do szpitala po wypadku auta z tramwajem. Doszło do niego wieczorem na osiedlu Bajka. Z policyjnych ustaleń wynika, że sprawcą zdarzenia był kierowca, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdom. Szybko zmieniamy temat. Na kulturalnej mapie Bydgoszczy powstanie nowe muzeum. Prezentować będzie zbiory związane z bydgoskim wzornictwem. Zobaczycie tam meble, neony, przedmioty użytkowe, jak na przykład suszarki do włosów, plakaty, a także makietę starego miasta.
5: Bydgoszcz stworzyła mnóstwo pięknych przedmiotów. Bardzo wiele z nich będzie do zobaczenia w Muzeum Bydgoskiego Wzornictwa. Pokazuję je też na profilu promującym historię Podwórko Tajemnic. Tam można zobaczyć, jakie to będą eksponaty, a muzeum, myślę, że na koniec października będzie już dostępne, może z lekkim przesunięciem.
2: Zapowiada Maciej Bakalarczyk, kolekcjoner i właściciel muzeum, które powstaje w kamienicy przy Gdańskiej 10.
3: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: O, dzisiaj dużo chmur, ale już bez opadów deszczu. Jak wynika z najnowszych prognoz IMGW, w kolejnych godzinach od czasu do czasu powinno pokazać się nam słońce, a temperatura bez większych zmian, to oznacza, że nadal będzie bardzo chłodno. Na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach maksymalnie 14 stopni. Wiatr na ogół słaby, ciśnienie stabilne, a warunki biometeorologiczne, i tu dobra informacja, są korzystne. W nocy i jutro nad ranem mogą się przydać parasole.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
7: Hity na maksa. Tuż po dziewiątej to, na co wszyscy czekają, czyli żart na start od Matełka.
8: No dobra, dzisiaj jest dzień bez stanika, na szczęście nie o tym, ale on taki: komu dajesz bieliznę? A, gacie. Dobra, nie trzeba się śmiać. Nie trzeba się śmiać.
9: Jeżeli chcecie coś napisać do Matełki, to wejdźcie na poranek RMF Max. Na naszym Instagramie.
8: Czekaj, bo nie zrozumiałeś. Agacie. Gacie. Chodzi gacie. Agata. Agacie.
9: 5 minut po dziewiątej. To było Wstawaj, nie udawaj, które się odmeldowuje. Idziemy do Agaty. Filip Kliber.
7: Karola Kowalska.
8: Mateusz Marek.
7: Było śmiesznie. Nie smuć się. Było śmiesznie.
9: Zostańcie z hitami na maksa.

tematów pocieszających. Nie na zawsze zostaniecie w pracy. Z tej pracy kiedyś wyjdziecie, ale póki w tej pracy jesteśmy, to sobie ten czas jakoś pouprzyjemniamy. Taki jest plan, bo to jest byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy właśnie. Siemano, cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia. Już po 9:00, a to jest wtorkowe przedpołudnie. Najlepsze przedpołudnie, jakie tylko możemy sobie zorganizować. A żeby przedpołudnie było dobre, no to wiadomo, kawa się przyda, ale przyda się też dobre granie. No tylko takie dla was mamy w RMF Max. Wjeżdża banger, to ATB.

0: reklama.
1: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za Ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę Twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
3: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
5: Dużo dobrego.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
5: Za mniej.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
3: I po reklamie.

Shaus i Won't Forget You w RMF Max, czyli nie zapominamy, o czym dzisiaj warto pamiętać, nie zapominać. No mam nadzieję, że wam z głowy nie wyleciało, że dzisiaj nagroda główna w naszych sejfach to aż 1 100 000 zł. I uwaga, minimum też całkiem sympatyczne, bo 13 000 zł. Wszystko z tej okazji, że dzisiaj jest 13, a 13 przecież może być szczęśliwy. Taki właśnie będzie w RMF Max dla kogoś z was. Tylko wiecie, jak to jest z tym szczęściem. Trochę mu trzeba dopomóc, żeby mogło się zrealizować. No to śmiało, cała ważna informacja, SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467 za 4,92 albo szybko zaglądacie na rmfmax.pl. SMS MAX 7467 albo rmfmax.pl to jest pierwszy krok, żeby dzisiaj zgarnąć 1 100 000 zł.

0: to jest konkretna dawka energii przed południem. Offenbach i Star Sailor w RMF Max Bydgoszcz. My tymczasem konkretnie za chwilę będziemy sprawdzali tę najnowszą prognozę pogody dla naszego miasta, żebyśmy wiedzieli dokładnie co, jak, gdzie, na co się przygotować, ale oprócz tego zajmiemy się tym, czym się mamy chwalić w Bydgoszczy, a uwaga, mamy nowy powód do dumy. Więc kto chce być na bieżąco, ten zostaje blisko RMF Max, a za chwilę jeszcze męskie granie orkiestra. Zostańcie.
1: Reklama.
2: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
2: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
8: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny!
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
12: Za 200 metrów skręć w lewo. Cel farby.
13: Skręcam.
12: Następnie zawróć i jedź po śruby. Potem prosto, rury i materiały budowlane.
13: Zaraz, nie mam tyle czasu. A może po prostu Emax?
12: Przeliczam trasę. Emax. Farby, hydraulika, narzędzia, metal, budowlanka.
14: Nowa trasa. Emax Fordon. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym młynie.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na ciebie czeka.
18: I po reklamie.
19: Ania, Krysia,

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: O, dzisiaj dużo chmur, ale już bez opadów deszczu. Jak wynika z najnowszych prognoz IMGW, w kolejnych godzinach od czasu do czasu powinno pokazać się nam słońce, a temperatura bez większych zmian, to oznacza, że nadal będzie bardzo chłodno. Na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach maksymalnie 14 stopni. Wiatr na ogół słaby, ciśnienie stabilne, a warunki biometeorologiczne, i tu dobra informacja, są korzystne. W nocy i jutro nad ranem mogą się przydać parasole.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: RMF Max. RMF Max Bydgoszcz.

No i się bujamy, fajnie, tuż przed godziną 10:00, właśnie, za chwilę 10:00, więc najnowszy flash i usłyszycie te najważniejsze informacje na temat Bydgoszczy, ale obiecałam wam, że pogadamy sobie o tym, z czego możemy być w Bydgoszczy dumni. No i teraz uwaga, jest nowe bydgoskie drzewo roku. Można powiedzieć, że chłop jak dąb, bo uwaga, obwód 480 cm, 31 metrów wysokości, no i jest to faktycznie dąb. Dąb przypułkowy, złoty bronek, który rośnie przy szkole podstawowej numer 47, zdobył tegoroczny tytuł bydgoskiego drzewa roku. A moi drodzy, to jest dopiero początek jego kariery, bo przed nami wybory tytułu drzewa roku polskiego, no i później wiadomo, europejskiego. A tutaj już nieraz Make Life Harder nam pokazywało, że polskie drzewa są najlepsze, więc słuchajcie, jak trzeba będzie głosować, to o tym na pewno u nas usłyszycie, tak żeby to nasze, bydgoskie drzewo było tym najbardziej znanym w Europie. A tymczasem, jeżeli złotego bronka chcecie poznać, to szkoła podstawowa numer 47, tam rośnie takie drzewo mocno się wyróżniające.

0: Reklama.
1: Twoja Skoda jest gotowa na zimę? Nie? Odwiedź nasze serwisy ASO Skoda Bieranowski przy ulicy Kamiennej 78 i Jana Pawła 127. Zrobimy przegląd, wymienimy olej i filtry, dobierzemy akcesoria, zadbamy o wymianę opon oraz sprawność hamulców. Bądź gotowy na zimowe warunki. Umów się. skoda.bieranowski.pl.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Nadal czekasz na termin w serwisie? Serio? Nie trać czasu. Przyjedź do Motobudrex Jack przy Fordońskiej 185 w Bydgoszczy. Szybciej, sprawniej, lepiej. Wymiana opon? W dobrej cenie. Naprawa samochodu? Załatwione. Każda marka? Nie ma problemu. A jeśli jeździsz Hyundaiem, posiadamy autoryzację Hyundai. Opon? W dobrej cenie. Naprawa samochodu? Załatwione. Każda marka? Nie ma problemu. A jeśli jeździsz Hyundaiem, posiadamy autoryzację

0: która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. KetoLuv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z KetoLuv.
1: Lubisz tworzyć wielkie rzeczy? To tak jak my. Dołącz do zespołu PESA Bydgoszcz i buduj z nami pojazdy szynowe. Poszukujemy specjalistów na stanowiska: spawacz, spawacz, ślusarz, elektromonter, mechanik, monter oraz serwisant. Oferujemy szeroki wachlarz benefitów, który zadba o Twój rozwój i komfort pracy. Aplikuj poprzez stronę www.pesa.pl/kariera lub przez profil pracodawcy na pracuj.pl.
2: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
9: Ja też dołączam. Jestem Agata.
10: What up, it's the weekend.
11: What's up, it's Sean Paul.
12: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
12: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
14: Jest 10 w RMF Max Bydgoszcz. Pora na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Trzecia osoba, która mogła mieć związek z podpaleniem bazy Starlinków na Mazowszu, zatrzymana przez niemieckich policjantów. To kobieta wpadła w Berlinie podczas innej akcji kontrterrorystów. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano 2 obywateli Turcji.
15: Najprawdopodobniej ta kobieta miała pomagać w logistyce akcji sabotażowej. Wiele na to wskazuje, że była kierowcą zatrzymanych obywateli Turcji. Polska prokuratura ma teraz ocenić szczegółowy udział tej osoby w podpaleniu instalacji telekomunikacyjnej. Potem będzie decydować, czy są podstawy, by domagać się wydania jej do naszego kraju.
14: To był Krzysztof Zasada.
16: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
14: Na przełomie listopada i grudnia udostępniona zostanie pieszym kładka nad Brdą. Generalny remont przeprawy, która łączy Opławiec ze Smukałą, rozpoczął się w wakacje. Do wykonania pozostały jeszcze prace związane z montażem elementów drewnianych, takich jak pomost oraz balustrady. Umocnione zostaną również skarpy. Częścią zadania jest montaż nowego oświetlenia. Przypominamy, że w trakcie robót linia autobusowa numer 58 w wybranych kursach została czasowo wydłużona do pętli Piaski. We Flash o 10 sprawdzamy teraz frekwencje w placówkach oświatowych po ubiegłotygodniowych atakach nożowników na Mazowszu. Jak podaje Kuratorium Oświaty, w miniony piątek na Kujawach i Pomorzu blisko połowa uczniów nie poszła do szkół. Z kolei wczoraj frekwencja wyniosła 83%.
17: Apeluję, aby szkoły normalnie pracowały, aby wszystkie nieprawidłowości, wszystkie wątpliwości zgłaszać pod numer 112. Policja na bieżąco działa i każdą osobę, która próbuje stwarzać zagrożenie dla innych, czy też grozić, czy też to w wyniku żartu, czy też świadomego zagrożenia, to ta osoba poniesie konsekwencje i deklaruje, że polska policja jest w stanie każdego wyłapać, a w internecie nie ma anonimowości.
14: Tyle wojewoda Michał Sztybel. Dyrektorzy w trakcie wczorajszej odprawy otrzymali listę rekomendacji dotyczących zasad bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o weryfikację zabezpieczenia wejść do budynków szkoły. I na koniec jeszcze ciekawa propozycja dla młodych zawodniczek. Trwa nabór do klubu piłkarskiego UKS Tęcza Bydgoszcz.
18: Każdy, kto aspiruje w Bydgoszczy, każda z dziewcząt, która lubi grać w piłkę nożną i chciałaby w tej pierwszej lidze, a trzymajmy kciuki że za to, żeby dziewczyny awansowały do Ekstraligi, może zapisać się do klubu Tęcza Bydgoszcz, który przyjmuje dziewczynki od najmłodszych lat. Dziewczynki w klubie Tęcza grają do 15 roku życia i później przechodzą właśnie do kobiecego klubu piłkarskiego,
14: który daje szansę gry w zawodowej kobiecej piłce nożnej, dodaje Justyna Niewiadomy.

0: dyrektor sportowa KKP Bydgoszcz. Zajęcia odbywają się na Orliku i w hali przy szkole podstawowej nr 12 przy ulicy Kcyńskiej. To był Flash w Pigułce. Z najnowszymi informacjami wracamy za godzinę o 11. Powiemy Wam, od kiedy pociągi będą zatrzymywać się na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz Stary Fordon.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Dużo chmur, trochę słońca, bez opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się nam prognoza pogody na dzisiaj dla Bydgoszcz i regionu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach zobaczymy maksymalnie 13-14 stopni. Poza tym ciśnienie bez większych wahań, a warunki biometeorologiczne są korzystne. Dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Jutro także duże zachmurzenie, a do tego pojawią się opady deszczu, zwłaszcza na początku dnia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Gramy hity na maksa.
3: No i oczywiście od tego nas macie, żebyśmy Wam uprzyjemniali czas w pracy, zachęcali do picia kawy, przypominali o tym, że warto sobie dać chwilkę luzu, odprężenia i czasem warto dać trochę głośniej. I taki moment jest teraz, bo to Swedish House Mafia. Już po 10:00. Natalia Kawałek, siemano.

nim. Trzeba bardzo uważać z tym, czego się chce, bo jak to przyjdzie i już będzie tu, to się może okazać, że to jest troszeczkę zbyt bolesne. Na przykład ta zimowa temperatura, bo zimowa aura, fajnie by było, jakby były już święta Bożego Narodzenia, choinki, prezenty i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie, dzisiaj pojawiła się w Polsce już taka mocno zimowa temperatura, minus 1 stopień. Wskazywały termometry przy zachodniej granicy Polski. No u nas, co prawda, w mieście było troszkę cieplej, ale tylko troszkę, można było już trochę zmarznąć z rana. Kto jechał komunikacją miejską, ten mógł się o tym przekonać. Także moi drodzy, tak na zaś, trochę się teraz porozgrzewamy. A na rozgrzewkę naprawdę nie ma niczego lepszego niż trochę żywego ognia. No to Shimza i Fire Fire, gramy.

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: super okazjami. Od poniedziałku do wtorku masło ekstra łowickie 200 gramów, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją lub kartą. Papier toaletowy Kartika 10 rolek, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Twój market, zawsze po drodze.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
11: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Sim Developer zaprasza na prezentację ostatniego z 4 budynków tęczowego zakątka. W sobotę 17 października od 9 do 18 w Bydgoszczy na Czyszkówku przy ulicy Filtrowej 18C. Przywita Państwa robot Gacek, nasza wizja przyszłości. Nie zabraknie też pysznej kawy i słodkości, a oprócz tego będzie można wziąć udział w atrakcyjnym konkursie. Szczegóły sim.bydgoszcz.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
15: I po reklamie.
16: Grzegorz.
17: Asia.
18: Martyna.
19: Lady Gaga.
20: Z tej strony modelki.
21: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
22: Bydgoszcz 106.1 FM.

najbardziej znana czerwonowłosa dziewczyna w naszym kraju to Margaret z kawałkiem Prima Ballerina w RMF Max Bydgoszcz. Dziewczyna znana ze swoich włosów, między innymi, a teraz coś dla tych, którzy o swoje włosy chcieliby jakoś tak, wiecie, zadbać, zawalczyć, coś zmienić w swojej fryzurze. Sorry panowie, tym razem coś dla dziewczyn. Zobaczyłam, że na grupie facebookowej Bydgoszcz Ogłoszenia ktoś poszukuje modelki do filmu szkoleniowego z trwałej ondulacji. Także gdybyście, drogie dziewczyny, chciały swój wizerunek, swoje włosy trochę odmienić, no to jest okazja. Przy okazji trochę sobie zaoszczędzicie i będziecie miały więcej hajsu na inne przyjemności. No, dziewczyńska matematyka tutaj wchodzi naprawdę na pełnej, także zaglądajcie Bydgoszcz Ogłoszenia, tutaj szczegóły znajdziecie.

0: Co tu zrobić, żeby się przenieść w jakieś ciepłe miejsce i czuć te klimaty, o których śpiewa Karol G? No słuchajcie, trochę kasy w tym temacie by się na pewno przydało. To by pomogło, żeby sobie pojechać gdzieś na wakacje, nie myśleć o tym, jakie niskie temperatury zaraz będą nam się na termometrach pokazywały. Ale jest na to szansa, żeby sobie trochę ten budżet wakacyjny rozciągnąć, powiększyć i zorganizować nawet kilka wyjazdów jeszcze w tym roku. 1 100 000 zł. To jest kasa, dzięki której naprawdę dużo możecie zgarnąć. Minimum w sejfach na dzisiaj to jest 13 000. To też jest naprawdę fajna kwota. A wszystko z okazji tego, że mamy dzisiaj 13. Dorzucamy Wam trochę więcej szczęścia w RMF Max. Jeżeli 1 100 000, albo no przynajmniej to 13 000, to jest kasa, za którą już wiecie, gdzie pojechać, to już teraz ślijcie SMS-a z hasłem Max na numer 7467 za 4,92 albo szybko zaglądajcie na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 zł. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
11: Gotowi start!
12: Świat Zygzaka McQueena wjeżdża do Centrum Handlowego Ronto. Świętujemy 20-lecie filmu Auta Disneya.
11: Graj, ścigaj się, wygrywaj!
12: Zdalnie sterowane auta, Xboxy, tory Carrera, speed video 360 stopni i pit stop pełen wyzwań. A na mecie?
11: Gadżety z filmu Auta. Centrum Handlowe Ronto. Od 19 do 24 października. 20 lat aut. Ruszaj z nami!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny!
15: 3,17,41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
20: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
21: Mam na imię Jadek.
22: A ja Daniel.
23: Cześć, tu Roxy Węgiel.
24: Cześć, tutaj Trip.
25: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Dużo chmur, trochę słońca, bez opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się nam prognoza pogody na dzisiaj dla Bydgoszcz i regionu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach zobaczymy maksymalnie 13-14 stopni. Poza tym ciśnienie bez większych wahań, a warunki biometeorologiczne są korzystne. Dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Jutro także duże zachmurzenie, a do tego pojawią się opady deszczu, zwłaszcza na początku dnia.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: my.
1: Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

To są chyba najfajniejsze ćmy w Polsce. Kłebo, no i Daria Zawiałow i Bubble Tea w RMF Max Bydgoszcz. Takie numery to my lubimy. Oj, bardzo. Lubimy do nich wracać. A tymczasem uwaga, będzie no może niewielki powrót, ale wielka premiera. Pewnie kojarzycie przystanek Bydgoszcz, stary Fordon. Piękny, wyremontowany, elegancki. Aż by się chciało korzystać. No ale właśnie, nie bardzo jest jak korzystać, bo co prawda pociągi przejeżdżają, ale na tym przystanku póki co się nie zatrzymują. Ale uwaga, już wiem, od kiedy przystanek Bydgoszcz Stary Fordon pojawi się w rozkładzie jazdy i to aż dla 10 par pociągów, więc całkiem niezły początek. No, na ten początek musimy poczekać, uwaga, dokładnie 2 miesiące, bo od 13 grudnia ten rozkład nowej jazdy zacznie obowiązywać i właśnie tam będzie można wsiadać, wysiadać i czekać na pociągi, patrzeć, czy się spóźniają, czy nie. No fajnie, no to 2 miesiące czekamy, miejmy nadzieję, że ten 13 grudnia będzie dla nas szczęśliwy w takim razie. Więcej newsów z naszego miasta punktualnie o 11, więc bądźcie blisko, szczególnie, że dobre bęgery też gramy po drodze, to Tove Lo.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od 10 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od

0: budynku w tęczowego zakątka. W sobotę 17 października od 9 do 18 w Bydgoszczy na Czyszkówku przy ulicy Filtrowej 18C. Przywita Państwa robot Gacek, nasza wizja przyszłości. Nie zabraknie też pysznej kawy i słodkości, a oprócz tego będzie można wziąć udział w atrakcyjnym konkursie. Szczegóły sim.bydgoszcz.pl.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Tu RMF Max Bydgoszcz, jest 11:00, czas na kolejny flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Pociągami pojedziemy szybciej. Za 2 miesiące, 13 grudnia, zmieni się rozkład jazdy. Będą nowe połączenia, a pociągi przyspieszą na głównych trasach między największymi miastami.
8: Z Gdańska do Warszawy, Gdańskiej, pojedziemy 2 godziny 18 minut. Zyskują takie miejscowości jak Łomża, która uzyska 6 par pociągów bezpośrednich do Warszawy. Bielsko-Biała, obecne 4 pary, będzie 8 par. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, ale również Hrubieszów, Zamość.
7: Wymienią prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Zimą na tory wyjedzie aż 600 pociągów PKP Intercity. To 2 razy tyle, co 3 lata temu.
9: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
7: I jeszcze jedna informacja dla pasażerów kolei. Dokładnie za miesiąc pociągi regionalne będą się już zatrzymywać na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz Stary Fordon, który powstał w rejonie ulicy Fordońskiej. O szczegółach teraz Renata Pasiut.
10: Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy na przystanku zatrzyma się 10 par pociągów kursujących między Bydgoszczą a Chełmżą. Zdaniem władz województwa rozbudowa infrastruktury i rozwój oferty przewozowej mają zachęcić mieszkańców regionu do częstszego korzystania z kolei. Przystanek w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego został wyposażony w 2 perony z wygodnymi dojściami dla pasażerów. Inwestycje zrealizowały PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach modernizacji infrastruktury kolejowej w Fordonie. Wartość prac wyniosła blisko 42 miliony złotych netto, a przedsięwzięcie zostało wsparte środkami z KPO.
7: Jak dodaje nasza reporterka, w grudniu uruchomione zostaną także nowe przystanki kolejowe Nakło nad Notecią Zachodnią oraz Brodnica Południowa. W przedpołudniowym fleszu zaglądamy na moment do kamienicy przy Gdańskiej 10. Tam na przełomie października i listopada otwarte zostanie Muzeum Bydgoskiego Designu. Co jeszcze pozostało do zrobienia?
11: Kończę remont wspaniałego wnętrza Eltrowni, czyli retro science fiction przestrzeni dla prezentacji przemysłu radiowego Bydgoszczy, Nitry Eltry. Wszystko bardzo interakcyjne. Będzie można sobie włączyć nie tylko przewijanie, zestawy DJ-skie, posłuchać różnych melodii, wszystko sprawne, działające.
7: Zapowiada Maciej Bakalarczyk, kolekcjoner i właściciel muzeum. A teraz uwaga, mieszkańcy Łochowa. Urząd Gminy apeluje do kierowców o niepozostawianie samochodów w nocy z wtorku na środę na ulicach Bartkowiaka i Kaczmarka. Jak czytamy w komunikacie, ma to związek z planowanym przejazdem transportu wielkogabarytowego,

0: który może wymagać dodatkowej przestrzeni manewrowej. Pozostawione na drogach pojazdy mogą utrudnić przejazd i spowodować opóźnienia. Nowoczesny kampus Akademii Muzycznej znów zapełnił się studentami. Teraz krótka zapowiedź. Dzisiaj o 14:00 oficjalna inauguracja roku akademickiego.
1: Cieszymy się, że korytarze i sale koncertowe Akademii znowu wypełniają się muzyką i waszą energią.
0: Powiedziała rektor Akademii Muzycznej profesor Elżbieta Wtorkowska.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: 13-14 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszcza, także pobliskich miejscowości, takich jak Otorowo czy Maksymilianowo. Poza tym w drugiej połowie dnia nad naszym regionem liczne chmury, które jednak według synoptyków nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Parasole przydadzą się za to w nocy i jutro nad ranem, dodają eksperci od spraw meteo. Wiatr na ogół ma być słaby, momentami tylko umiarkowany.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Hity na maksa.
4: Jest po 11:00 i jest dobrze, bo im później, tym lepiej. Nie ma się co oszukiwać, że no, wtorki są fantastyczne. One mogą być trudne, mogą być pechowe, szczególnie, że dzisiaj jest 13:00, ale my spróbujemy sobie z tym wszystkim jakoś poradzić. Max. Będę miała dla was szczęśliwego bonusa już za chwilę w naszej złotej kumulacji, ale całkiem szczęśliwie też gramy Eli Oaks i Lawinia.

Dobrze to brzmi, to jest taka melodia, która tak przytula człowieka i przypomina, że kiedyś było trochę cieplej, kiedyś było trochę przyjemniej, ale dzisiaj też nie jest źle, mimo że jest 13, mimo że jest dopiero wtorek, to my i tak znajdziemy jakieś powody do tego, żeby się uśmiechnąć pod nosem i jakoś tak zmotywować się do działania, a mamy ekipę, która całkiem nieźle w Bydgoszczy nas akurat motywuje. Uwaga, Jakub Zwoliński i Maciej Moskwa to jest dwójka absolutnych kozaków, którzy przepłynęli Yukon 1000, czyli wyjątkowy, ekstremalny wyścig kajakowy na Alasce. No, co tu dużo mówić. Sporo jest do przepłynięcia. 1000 mil, czyli 1600 kilometrów z Kanady do Alaski. Im udało się to przepłynąć, uwaga, 7 dni, 13 godzin i 35 minut. Tyle musieli wiosłować, no w zasadzie bez przerwy, żeby jakoś dopłynąć do celu. No, a nam się, słuchajcie, czasem nie chce podnieść 4 liter, żeby sobie zrobić tę kolejną kawę w pracy, no. No, mamy powód do tego, żeby odrobinę się zmobilizować, chociaż po tę kawę. RMF Max. Z drugiej strony równowaga na świecie jest utrzymana, no bo ktoś gdzieś wiosłował ile tylko sił miał, a my możemy się troszeczkę poobijać, no takie bywają wtorki. Sugar Babes, Push the Button, to tak na poprawę nastroju.

0: Słuchajcie, ja nie rzucam słów na wiatr, więc jak obiecałam, tak teraz będzie. Każde wasze zgłoszenie pomnożę razy 413, bo dzisiaj jest 13, więc dokładamy wam więcej szczęścia na dziś. 1 100 000 zł. To jest kasa, która na was czeka i teraz się do niej zbliżacie, jeżeli teraz wyślecie do nas SMS-a z hasłem MAX na numer 7467 za 4,92 albo zajrzycie na rmfmax.pl. Tu i tu mnożymy SMS MAX 7467.
1: Max, reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
14: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
15: Nie.
14: Zmienić numer rachunku?
15: Też nie.
14: A termin płatności?
15: Jest ten sam.
14: Czyli właściwie co mamy zrobić?
15: Kawę.
16: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na ciebie czeka. I po reklamie.
2: Tu Ola i Jarek.
3: Hejka, tu Maciek.
4: Cześć, tu Oskar Sims.
5: Hello, this is September.
6: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Bydgoszcz 106.1 FM.

To są nasze muzyczne słoneczka, które o tej porze roku są nam szczególnie potrzebne. Lost Frequencies i Mari Froes zabierają nas prosto do Portugalii. A my tymczasem cały czas w Bydgoszczy, RMF Max Bydgoszcz. To nas słuchacie i mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. I uwaga, jeżeli macie wśród swoich znajomych jakichś seniorów, albo babcie, dziadków, kogoś, komu przydałoby się trochę rozrywki, fajnej aktywności, poznania nowych ludzi na przykład, to podpowiadam, że trwają cały czas bydgoskie dni seniorek i seniorów. Do 17 października całkiem sporo fajnych aktywności czeka właśnie na seniorów z naszego regionu. Wielka gala finałowa będzie w Miejskim Centrum Kultury 20 października, a po drodze naprawdę fajne zajęcia. Dzisiaj senior w świecie nowych technologii, jutro senior z pasją i stylem, a po drodze jeszcze senior w dobrej formie, więc naprawdę dużo fajnych zajęć. Odsyłajcie swoich seniorów na bydgoszcz.pl albo lepiej, wszystko im sami wyklikajcie i po prostu powiedzcie, gdzie mają iść.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
0: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowie.
3: Nadal czekasz na termin w serwisie? Serio? Nie trać czasu. Przyjedź do Motobudrex Jack przy Fordońskiej 185 w Bydgoszczy. Szybciej, sprawniej, lepiej. Wymiana opon? W dobrej cenie. Naprawa samochodu? Załatwione. Każda marka? Nie ma problemu. A jeśli jeździsz Hyundaiem, posiadamy autoryzację Hyundai. Nie czekaj u konkurencji. Przyjedź do tych, którzy szanują Twój czas. Motobudrex Jack. Fordońska 185. Oczywisty wybór.
7: Za 200 metrów skręć w lewo. Cel farby.
8: Skręcam.
7: Następnie zawróć i jedź po śruby. Potem prosto, rury i materiały budowlane.
8: Zaraz, nie mam tyle czasu. A może po prostu Emax?
7: Przeliczam trasę. Emax. Farby, hydraulika, narzędzia, metal, budowlanka.
9: Nowa trasa. Emax Fordon. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym młynie.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
11: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.
17: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
18: Cześć, jestem Angelika.
19: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Cześć kochani, z tej strony Klaus.
4: Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Bydgoszcz 106.1 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
23: 13-14 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszcza, także pobliskich miejscowości, takich jak Otorowo czy Maksymilianowo. Poza tym w drugiej połowie dnia nad naszym regionem liczne chmury, które jednak według synoptyków nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Parasole przydadzą się za to w nocy i jutro nad ranem, dodają eksperci od spraw meteo. Wiatr na ogół ma być słaby, momentami tylko umiarkowany.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
21: RMF Max.
22: RMF Max Bydgoszcz.

Can't Fight This Feeling to Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor. I faktycznie są takie rzeczy, z którymi nie warto walczyć. Jeżeli czujecie na przykład uczucie głodu, no to nie walczcie z tym. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy właśnie teraz się kończy, a to oznacza, że otwieramy sobie oficjalnie przerwę obiadową. To okienko żywieniowe bardzo przyjemne w pracy, więc życzę Wam smacznego już teraz. No i jutro też się słyszymy, także trzymajcie się ciepło, smacznego i do usłyszenia. Dobrego popołudnia. Pa! Natalia Kawałek, dzięki za dziś. Zaraz wpada ekipa Irek Jakówek, Asia Meuza. Teraz też zostawiam Was z mocną ekipą prosto z nowego GTA.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od poniedziałku do wtorku masło ekstra łowickie 200 gramów, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją lub kartą. Papier toaletowy Kartika 10 rolek, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
8: Nie.
7: Zmienić numer rachunku?
8: Też nie.
7: A termin płatności?
8: Jest ten sam.
7: Czyli właściwie co mamy zrobić?
8: Kawę.
9: Od 1 października 2026 roku Twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z Twojej umowy. Ale Ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes?
10: Rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz

0: ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
1: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
4: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
5: Jest już południe, czas na najnowszy flash w RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański, witam ponownie. Drożeje ubezpieczenie OC. Według serwisu Rankomat.pl we wrześniu mediana najtańszych ofert wzrosła do 653 zł, czyli o 29 zł w ciągu miesiąca. Dziennikarz motoryzacyjny Paweł Rygas, autor kanału Motoprawda, radzi, by nie przedłużać polisy automatycznie, tylko porównać oferty kilku ubezpieczycieli.
6: Radzę jednak wczytać się w te pakiety, bo czasami naprawdę niewielka dopłata jest chociażby za rozszerzone asystans na przykład na szyby, za jakieś holowanie. Nie zawsze ta najtańsza polisa jest de facto najlepszą.
5: Ekspert dodaje, że cena polisy zależy m.in. od historii szkód, doświadczenia kierowcy i tego, jak długo jeździ danym samochodem.
4: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
5: Dopiero za trzecim razem udało się wybrać wykonawcę, który przeprowadzi inwentaryzację hali targowej na rogu ulic Podwale i Magdzińskiego. Sprawę na bieżąco monitorujemy w naszych fleszach. Przypomnijmy, zabytkowy obiekt od miesięcy stoi pustym, poprzedni pomysł z food hallem zakończył się klapą. Inwentaryzacja ma być gotowa na początku przyszłego roku.
7: Inwentaryzacja jest potrzebna dlatego, że obiekt nie był używany przez kilka miesięcy, nie był używany przez poprzedniego operatora w okresie zimowym. Zima, jak wiemy, była wyjątkowo sroga i niezbędne jest przejrzenie wszystkich instalacji elektrycznej, wodnej, wentylacji, wszystkiego tego, aby obiekt był w pełni funkcjonalny, odpowiadał kwestiom bezpieczeństwa, kwestiom ewentualnego sanepidu późniejszego, no i po prostu funkcjonalności.
5: Wyjaśnił wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa, jaki jest nowy pomysł na halę targową. Prawdopodobnie znajdzie się w niej klub studencki. Miasto, jak już Was informowaliśmy, prowadzi w tej sprawie rozmowę z bydgoskimi uczelniami. Szybko zmieniamy temat. Treningi, turnieje i obozy sportowe. To czeka miłośniczki futbolu, które zapiszą się do uczniowskiego klubu sportowego Tęcza Bydgoszcz. Trwa nabór młodych zawodniczek.
8: Powody gry w piłkę mogą być różne. Generalnie chłopcy grają w piłkę, bo często, no lubią, bo Ronaldo wiadomo, ale często to są też niespełnione ambicje rodziców, taty. Dziewczynki, które grają w piłkę nożną, to są dziewczynki, które faktycznie lubią tą piłkę i chcą w tą piłkę grać. One trenują 5 razy w tygodniu, czy jest plus 30, czy minus 17. One grają na dworze. To nie jest ciepła hala do siatkówki czy koszykówki.
5: Mówiła Justyna Niewiadomy, dyrektor sportowa KKP Bydgoszcz. Zajęcia odbywają się na Orliku i w hali przy szkole podstawowej nr 12 przy ulicy Kcyńskiej. Jeszcze na koniec gala boksu Sport Lab Fight. To propozycja dla miłośników sportów walki. W sobotę 17 października impreza odbędzie się w hali Grupa Moderator Arena. Chcecie tam być? To posłuchajcie. Mamy dla Was bezpłatne bilety, szczegóły na stronie rmfmax.pl w zakładce Bydgoszcz. To był Flash o 12 w pigułce. Za godzinę kolejna porcja aktualnych informacji.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Synoptycy na dzisiejsze popołudnie zapowiadają przede wszystkim chwile z chmurami, ale nie przyniosą one ze sobą opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach w drugiej połowie dnia zobaczymy maksymalnie 13-14 stopni. W nocy z wtorku na środę słupki rtęci obniżą się do minimum 6-7 kreski. Będzie naprawdę bardzo chłodno. Poza tym warunki biometeorologiczne są korzystne, dobrze wpływają na nasze samopoczucie.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Cieszmy się tą jesienią, bo już niedługo będziemy przychodzić do pracy i jeszcze będzie ciemno, a jak będziemy wychodzić z tej pracy, to już będzie ciemno.
3: Ale ja jestem z tej ekipy, która i sobie, i tobie świeci jedną latarką.
1: Max!
3: Jedną latarką, proszę państwa. Takie rzeczy. Asia Małusz, Irek Jakubek.
2: Dzień dobry.
3: Hej, hej. 4 po południu.

0: Jakby tak nam grało to wszystko, to granie na czekanie, wiesz, jak czekasz na połączenie, tak jak przed chwilą Marlon Hofstadt w RMF Max, to mogliby mnie nigdy nie połączyć. Tak bym sobie siedział przy tym telefonie i słuchał 12 minut po 12 moich ulubionych, także melodyjnie zagranych hitów
1: Maxa. Moje ulubione to są przysłowia na dzisiaj. Dzisiaj się piękne wyrazowało w przysłowie. Co się załamujesz? Słyszałeś przysłowie na dzisiaj? Dzisiaj jest 13, są imieniny Edwarda, więc na Edwarda jesień twarda.
0: A 13 wygraj sobie 1 100 000, kolego. Fajnie, fajnie, nie?
1: I to jest do zrealizowania dzisiaj 13, bo w złotej kumulacji maksimum dzisiaj to 1 100 000 złotych.
0: Ekstra, a minimum też mamy fajne, bo 13 000 złotych to jest nasza kwota minimalna. Mniej w sejfie nie będzie, dlatego mniej niż 13 000, jak wejdziesz do finału, no to na pewno nie wygrasz. O nie.
1: Dlatego trzeba dać sobie szansę, żeby wejść do tego szczęśliwego losowania i najlepiej teraz zgłosić się SMS-owo hasłem MAX, które wysyłacie pod 7467. 4,92 z VAT-em kosztuje taki SMS, MAX pod 7467.
0: Oczywiście można też wchodzić przez nasze www.rmfmax.pl, tam także czeka na was dużo szczęścia i wiele ciekawych mnożników. Chcesz wygrać dzisiaj 1 100 000? To wysyłaj MAX na szczęśliwy numer 7467.

0: sama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
12: Pokaż!
11: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
12: A ile tych linii?
11: Giga!
12: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
14: Nie.
13: Zmienić numer rachunku?
14: Też nie.
13: A termin płatności?
14: Jest ten sam.
13: Czyli właściwie co mamy zrobić?
14: Kawę.
15: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
16: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
17: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
18: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
19: Hejka, tu Maciek.
20: Tu Kasia.
21: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
22: Hej, I'm Ed Sheeran.
23: Cześć, tu Karin Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
24: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Potrzebujesz w pracy energii albo paliwka i pojawiła się Liwka. Zawsze możecie na nas liczyć, jesteśmy RMF Maxy. Pierwsza po południu za 26 minut.
1: 4200 zł brutto. Tyle zarabia sędzia główny w naszej najwspanialszej jednej w swoim rodzaju ekstraklasie.
0: Ale on to dostaje od meczu czy od piłkarza?
1: Nie no, od meczu.
0: No, najdroższe są te mecze zwycięskie, wiadomo. A spotkanie naszej narodowej kadry, no, jest bezcenne. Nie ma takich pieniędzy, za które można kupić zwycięstwo.

0: U was też tańczy cała firma. Wszyscy na rusztowaniu, teraz niech zrobią hałas. Pocierajcie styropian, niech się lepiej lepi. 21 minut i godzina 13. Ale mamy nowość, super. Loner.
1: Back to yours, a za chwilę nowa prognoza pogody.
0: A póki co ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Wrócił DJ Trąbka. Robi hałas, robi imprezę i czeka na wasze głosy. Na liście Hobbensy to Timmy Trumpet, gościnnie Ale Farben w numerze Chase the Feeling. Polecam w tym tygodniu w RMF Max.
2: Hobbens Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Dacia i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 17 października w Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
11: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
3: Nie.
2: Zmienić numer rachunku?
3: Też nie.
2: A termin płatności?
3: Jest ten sam.
2: Czyli właściwie co mamy zrobić?
3: Kawę.
4: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na ciebie czeka.
9: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Bydgoszcz 106.1 FM.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Synoptycy na dzisiejsze popołudnie zapowiadają przede wszystkim chwilę z chmurami, ale nie przyniosą one ze sobą opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach w drugiej połowie dnia zobaczymy maksymalnie 13-14 stopni. W nocy z wtorku na środę słupki rtęci obniżą się do minimum 6-7 kreski. Będzie naprawdę bardzo chłodno. Poza tym warunki biometeorologiczne są korzystne, dobrze wpływają na nasze samopoczucie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z

0: Męskie granie w głośnikach RMF Max i od razu poziom supermocy leci w kosmos.
1: Tam właśnie poleciało. Jakbyście jej szukali, to wiem, gdzie leży.
0: Tam, no, o góry.
1: Świetna wiadomość dla tych, którzy jeszcze przed popołudniową kawką. Kawa potaniała, proszę Państwa. Rok do roku cena ziaren kawy na światowych rynkach 10% niżej.
0: Taka nie zauważyłam.
1: Tańsza. Ja, bo nie zauważyłaś, bo ty masz za darmo w pracy. Także zapraszamy każdego.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka, jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
18: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy...
19: Castorama.
18: Teoria i praktyka.
19: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
18: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już...

0: maksymalnie 3 z rabatem na kartę oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka!
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
4: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
5: Z tej strony Tomek Urbański. Witam i zapraszam na Flash o 13 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Przydatność alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa najlepiej oceniają młodzi Polacy poniżej 24 roku życia. Najbardziej sceptyczne są osoby zbliżające się do 30. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24.
6: Wyborcy Konfederacji i Korony Polskiej, prawie połowa z nich wskazuje, że SMS-y przychodzą za często. Pozytywnie alerty oceniają wyborcy Koalicji Obywatelskiej. W tej grupie ponad 70% ankietowanych wskazuje, że SMS-y z RCB przychodzą tak często, jak należy. Najbardziej zdecydowani w ocenie alertów są rolnicy. Ponad połowa z nich uważa, że ostrzeżenia przychodzą za często.
5: O szczegółach sondażu mówił Igor Skrzypek.
4: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
5: Informacja z ostatniej chwili. Na dziesiątce w rejonie Emilianowa doszło do wypadku. Na trasie Bydgoszcz-Toruń tir zderzył się z osobówką. Jedna osoba została poszkodowana. Kierowcy, spodziewajcie się utrudnień. W tej chwili obowiązuje ruch wahadłowy. We Fleszu o 13 wracamy do ważnego tematu. Policja nadal patroluje okolice kujawsko-pomorskich szkół. To po serii ataków z udziałem nożowników na Mazowszu.
7: Jeśli chodzi o to, co przed nami, to na pewno będziemy oczywiście współpracować na stałe z dyrektorami szkół, z panią kurator, z panem wojewodą. W tym zakresie również będziemy kierować dodatkowych policjantów w najbliższych dniach do szkół i również będziemy obejmować służbą patrolową okolice szkół i jak będzie taka potrzeba, również do szkół będziemy wchodzić.
5: Zapowiada komendant wojewódzkiej policji w Bydgoszczy Jakub Gorczyński. Przypomnijmy, wczoraj odbyła się narada u wojewody z udziałem służb, kuratorium, a także dyrektorów szkół.
8: Mamy do czynienia z głupimi żartami, niekiedy z problemami osób, które to robią. To są osoby, które prawdopodobnie wymagają pomocy, dlatego przypominam, że ponownie uruchomiliśmy telefon zaufania. Rozmawialiśmy o procedurach, o tym, że osoby postronne do szkół nie powinny mieć dojścia.
5: Tyle wojewoda Michał Sztybel. W Bydgoszczy powstanie pomnik Armii Krajowej. Ustalono wstępne lokalizacje. Jakie? A na liście rejon kościoła garnizonowego przy ulicy Bernardyńskiej i pomnika powstańców wielkopolskich, a także park Jagiellonów przed budynkiem NOT przy Jagiellońskiej. Zgłoszono również propozycje lokalizacji na bydgoskich wzgórzach. Kilkaset eksponatów znajdzie się w powstającym Muzeum Bydgoskiego Designu. Pomysłodawcą jest Maciej Bakalarczyk, który krótko o tym, co dzieje się teraz na miejscu.
9: Kończę remont, że tak powiem, deweloperski. Instalacje, światła, ściany. Zostało mi ostatnie pomieszczenie, które będzie trochę zrobione, że tak powiem, w drewnie. Zostały mi opisy wystaw oraz taka bardzo ciekawa wystawa twórczości Stanisława Lejkowskiego, bo będą tam same naprawdę unikalne smaczki i chcę to zaaranżować trochę w stylu fragmentu jego pracowni.
5: Muzeum Bydgoskiego Designu powstaje w kamienicy przy Gdańskiej 10 i ma zostać uruchomione na przełomie października i listopada.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Jak zapowiadają synoptycy, także w kolejnych godzinach pojawią się chwile ze słońcem i błękitem na niebie, chociaż chmur też będzie całkiem sporo. Nie przyniosą jednak one ze sobą opadów deszczu, podkreślają eksperci od spraw meteo. Na termometrach nie więcej niż 14 stopni, a w nocy słupki rtęci obniżą się do minimum siódmej kreski. Będzie bardzo chłodno, a warunki biometeorologiczne są korzystne. Dobrze wpływają na nasze samopoczucie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: grają twoje hity na maksa.
1: Hity na maksa. A wyobraźcie sobie, że chińskie samochody, to one nie tylko jeżdżą, ale i patrzą. I powiemy wam, komu i na co patrzą.
2: Matko.
1: Ojcze.
2: Boję się trochę.
1: Ojcze Ireneuszu, siostro Joanno, wszystko będzie dobrze.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: taki miał być dzisiaj fajny dzień. No słuchajcie, przed chwilą Aśka mi powiedziała, że ją boli głowa.
1: No bo mnie boli głowa, no matko.
0: No to gramy
1: ty zamiast mi pomóc, to...
0: Mało pomagam?
1: No mało,
0: gram
1: bo
0: tak,
1: dalej
0: żeby
1: mnie boli.
0: Wszystkich przestała boleć. 19 minut po godzinie 13. Za chwilę Eminem, Rihanna, Robin Schulz. Dużo muzycznych przyjemności w RMF Max. I jeszcze, żebyście nie musieli klikać, to kliknęliśmy w jedną z największych internetowych afer o zasięgu europejskim.
1: Chińskie samochody, wyobraźcie sobie, takie, które wypożyczyła norweska armia.
0: Przepraszam, afera o zasięgu światowym.
1: No właśnie. Chińskie samochody, które wypożyczyła norweska armia, nagrywały żołnierzy norweskich, nagrywały ich rozmowy, trasy dojazdu, nawet przechwytywały kody do bram, wiecie, tych takich wjazdowych, co sobie musisz wklikać, żeby ci się otworzyła brama na teren jednostki na przykład.
0: To jest fajny samochód. On jest jak smartfon. On to zadzwoni, gdzie trzeba, napisze, jak będzie potrzeba. A przynajmniej nie musisz pamiętać hasła,
1: nie?
0: Bo ten samochód sobie już to hasło zapisał i za ciebie zapamiętam. A najgorsze jest to, że widzi, co oglądasz na Instagramie.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Kiciu,
7: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: Dzień dobry.
12: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
11: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
12: Interesujące, ale co to?
13: Lokata banku pocztowego.
12: Biorę.
13: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
14: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
15: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Za 200 metrów skręć w lewo. Cel farby.
21: Skręcam.
20: Następnie zawróć i jedź po śruby. Potem prosto, rury i materiały budowlane.
21: Zaraz, nie mam tyle czasu. A może po prostu Emax?
20: Przeliczam trasę. Emax. Farby, hydraulika, narzędzia, metal, budowlanka.
22: Nowa trasa. Emax Fordon. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym młynie.
1: Twoja Skoda jest gotowa na zimę? Nie? Odwiedź nasze serwisy ASO Skoda Bieranowski przy ulicy Kamiennej 78 i Jana Pawła 127. Zrobimy przegląd, wymienimy olej i filtry, dobierzemy akcesoria, zadbamy o wymianę opon oraz sprawność hamulców. Bądź gotowy na zimowe warunki. Umów się. skoda.bieranowski.pl.
17: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
22: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: biały t-shirt z logiem California Love i może być też t-shirt z logiem RMF Max Love i nam się to będzie bardzo podobało.
1: Pięknie, a naukowcy już wiedzą, jaki czas jest dla nas lepszy, bo za 2 tygodnie zmieniamy czas z letniego na zimowe, czy letni, czy zimowy lepszy. No i uwaga, na 3-4 mówi się, który jest lepszy, 3-4,
0: zimowy. No i tak też mówią naukowcy, lepszy jest dla nas czas zimowy, bo możemy się wcześniej położyć i wtedy mamy taki bardziej naturalny rytm biologiczny.
1: Tak, letnie najlepsze są ciuchy, nie? Prawda, dziewczyny? Nie, no, przepraszam, też.
0: Prawda?
1: Prawda, o, właśnie, prawda, chłopaki? Prawda. Zgoda.

0: Na pewno pamiętacie. Na 100% pamiętacie, jak mówiliśmy z Aśką, że dzisiaj w RMF Max do wygrania, uwaga, 1 100 000.
1: To już jest nieaktualne.
0: Sorry.
1: Bo właśnie dostaliśmy informację, że jest więcej o 13 tysięcy i teraz w sejfie maksimum dzisiaj to 1 113 000 złotych.
0: I jak chcecie zagrać o 1 113 000, tak, jest trochę więcej, to wysyłajcie SMS o treści MAX na najszczęśliwszy numer 7467. Ten SMS kosztuje 4,92 z VAT-em. Możecie też wchodzić na www.rmfmax.pl i w ten sposób grać o szansę, uwaga, na 1 113 000 złotych.
1: No i jak dawać sobie taką szansę, to tylko dzisiaj, 13, w najszczęśliwszy dzień miesiąca. No i w rundzie bonusowej, która też jest super szczęśliwa.
0: Uruchamiamy rundę bonusową specjalnie dla was, bo jest 1 113 000. 13 tysięcy to minimum w sejfach. Mniej się dzisiaj nie da wygrać. Grajcie, uwaga, przez 13 najbliższych minut. Wysyłacie SMS o treści MAX na 7467.
1: A my przez tych 13 najbliższych minut pomnożymy absolutnie każde wasze zgłoszenie razy 313.
0: No lepiej 13 trafić nie można było. Jesteście z RMF Max, macie szansę na 1 113 000. Teraz wysyłacie MAX na numer 7467.
2: Reklama.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
6: Team Developer zaprasza na prezentację ostatniego z czterech budynków tęczowego zakątka. W sobotę 17 października od 9 do 18 w Bydgoszczy na Czyszkówku przy ulicy Filtrowej 18C. Przywita Państwa robot Gacek, nasza wizja przyszłości. Nie zabraknie też pysznej kawy i słodkości, a oprócz tego będzie można wziąć udział w atrakcyjnym konkursie. Szczegóły sim.bydgoszcz.pl.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Cześć, z tej strony Igor.
18: Hello, this is Ina.
19: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
20: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
23: Sprawdzisz?
22: Sprawdź.
23: Sprawdź.
22: Pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Jak zapowiadają synoptycy, także w kolejnych godzinach pojawią się chwile ze słońcem i błękitem na niebie, chociaż chmur też będzie całkiem sporo. Nie przyniosą jednak one ze sobą opadów deszczu, podkreślają eksperci od spraw meteo. Na termometrach nie więcej niż 14 stopni, a w nocy słupki rtęci obniżą się do minimum 7 kreski. Będzie bardzo chłodno, a warunki biometeorologiczne są korzystne. Dobrze wpływają na nasze samopoczucie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Fajlandów w pracy gwarantuje RMF Max.
1: Si, yeah, baby, senior.
0: Baby, 9 minut i druga po południu.
1: Nowość śmieciowa w Polsce jest teraz, uwaga, bo już są inteligentne śmietniki, takie, które potrafią rozpoznać, co się śmiejesz, rozpoznają, z którego mieszkania pochodzi worek.
0: No. Ja jestem na tyle inteligentny, że ja potrafię rozpoznać, z którego piętra pochodzi worek.
1: Tak?
0: Z 10, bo z 10 najdłużej leci.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
4: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Wybieraj z super okazjami. Od poniedziałku do wtorku masło ekstra łowickie 200 gramów, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją lub kartą. Papier toaletowy Kartika 10 rolek, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Gotowi start!
6: Świat Zygzaka McQueena wjeżdża do Centrum Handlowego Ronto. Świętujemy 20-lecie filmu Auta Disneya.
5: Graj, ścigaj się, wygrywaj!
6: Zdalnie sterowane auta, Xboxy, tory Carrera, speed video 360 stopni i pit stop pełen wyzwań. A na mecie?
5: Gadżety z filmu Auta. Centrum Handlowe Ronto. Od 19 do 24 października. 20 lat aut. Ruszaj z nami!
7: Castorama.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
8: Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Neonet, Neonet,
11: to korzyści pełen sklep.
10: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
12: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
10: Neonet.
13: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy...
12: Świętuj z nami i kupuj w Neonet!
10: Neonet!
13: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 14 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Jutro na stacjach paliw zapłacimy trochę więcej. Minister energii podał najnowsze ceny maksymalne. To już kolejne obwieszczenie, w którym cena 95 idzie w górę. To 5 groszy więcej i od jutra za litr zapłacimy 7 zł 11 groszy. Od początku wprowadzenia programu ceny paliwa niżej, czyli od nieco ponad tygodnia, benzyna podrożała już o 38 groszy. Niewielkie pocieszenie w tym, że tanieje diesel. Jego cena wróciła poniżej 8. Jutro olej napędowy będzie kosztował maksymalnie 7 zł 98 grosz.
5: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
6: Uwaga, mieszkańcy miejscowości Niemcze w gminie Osielsko. Jutro od 8 do 14 w niektórych budynkach mogą występować przerwy w dostawie wody. Jak podaje Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie, ma to związek z pracami wodociągowymi. Spółka apeluje, by pobrać niezbędny zapas wody. Szybko o pozostałych tematach. Kluby rozwoju cyfrowego powstaną na terenie metropolii Bydgoszcz. Mają wspierać mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, zwłaszcza osoby starsze, o czym informuje Renata Pasiut.
7: W klubach można będzie bezpłatnie nauczyć się korzystania z internetu, aplikacji mObywatel, internetowego konta pacjenta, profilu zaufanego czy bankowości elektronicznej. Projekt jest realizowany w całej Polsce pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, które podkreśla, że nie każdy musi być ekspertem od nowych technologii, ale każdy powinien znać ich możliwości. Na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego przedsięwzięcie zrealizuje Fundacja Ekspert Kujawy dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości ponad 6 milionów złotych. Do 2029 roku powstaną duże kluby w Bydgoszczy, Koronowie i Solcu Kujaw oraz mniejsze placówki w pozostałych gminach.
6: Tyle nasza reporterka. We Fleszu o 14 propozycja dla aktywnych dziewczyn. Uczniowski klub sportowy Tęcza Bydgoszcz zaprasza młode miłośniczki futbolu na zajęcia. Nabór do klubu jest ciągły.
8: Do Tęczy Bydgoszcz jak najbardziej można w ciągu roku dołączać. Nie ma problemu absolutnie. Dziewczynki są traktowane indywidualnie. Jest mnóstwo trenerów i trenerek, więc wiekowo grupy są dopasowane. Zachęcam. Jeżeli wasze córki spróbują gry w, nie wiem, koszykówkę, pójdą na balet, pograją trochę w siatkówkę, pośpiewają i potańczą i im się to nie spodoba, to może faktycznie piłka nożna będzie ich miejscem.
6: O czym mówi Justyna Niewiadomy, dyrektorka sportowa KKP Bydgoszcz. Zajęcia odbywają się na Orliku i w hali przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ulicy Kcyńskiej. W sobotę 16 października noc bibliotek pod hasłem Biblioteka się sprawdza. Także w Bydgoszczy będzie się działo. Zaplanowano wykłady, spotkania i wieczór filmowy z udziałem ekspertów. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, ale na niektóre obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły na stronie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Bydgoszczy. Za godzinę kolejny Flash, po 15 także Flash sportowy. Zostańcie razem z nami.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy aktualną prognozę pogody. Za oknami spodziewajcie się licznych chmur, ale są też szanse na rozpogodzenie, a to oznacza krótkie chwile ze słońcem. Na razie bez opadów deszczu. Na termometrach do 14 stopni. Tak będzie w Bydgoszczy, w Solcu Kujawskim i Koronowie. Jutro nad ranem przydadzą się parasole. W kolejnych godzinach środy już raczej bez opadów. Trochę słońca, trochę chmur, a na termometrach bez większych zmian.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Edward dzisiaj przynosi ciacho do pracy, bo Edward ma dzisiaj imieniny.
4: I wszyscy mają większe czyli doczesne powody do radości w pracy.
3: Aaaa!
4: Nie, Maśka, ty znasz inne

0: my jesteśmy dobrze w opcję na zawsze, a nawet nieśmiertelność. Bo jak bracie, siostro, masz 40 lat, to teraz zagramy w RMF Max taki numer, na którym się, przy którym się poczujesz jak na imprezie, kiedy miałaś 20. A nie mówiłem?
1: Wow.
0: Dobre, nie?
1: Wiemy, że się czujecie codziennie, jakbyście mieli 20, bo słuchacie przecież RMF Max i my to podtrzymujemy, ale teraz się poczujecie tak trochę bardziej.
0: Tak, pani Krysia z księgowości właśnie wchodzi na stół, tylko niech uważa, bo ten fotel, na którym opiera nogę, on ma kółka.
1: Pani Krysia!

0: Jak w refrenie na zakupy, na zakupy, na zakupy, to po pracy, to po pracy, bo to już druga po południu i to minut 19.
1: A tymczasem Michał Kołodziejczak przyznał, że za młodu chciał być księdzem.
0: O kurczę, tak pokazała historia jego życia, jednak tym razem też szatan zwyciężył. RMF Max.
2: Reklama. Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Za 200 metrów skręć w lewo. Cel farby.
16: Skręcam.
15: Następnie zawróć i jedź po śruby. Potem prosto, rury i materiały budowlane.
16: Zaraz, nie mam tyle czasu. A może po prostu Emax?
15: Przeliczam trasę. Emax. Farby, hydraulika, narzędzia, metal, budowlanka.
17: Nowa trasa. Emax Fordon. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym młynie.
18: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
19: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na ciebie czeka.
20: I po reklamie.

0: Maile co prawda macie sprawdzone, ale najważniejsze rzeczy dzisiaj dzieją się w radiu.
1: Chwilę was nie było, a tu 1 113 000 złotych wleciało do sejfu w złotej kumulacji.
0: Matko jedyna, 1 113 000. Tak dobrze słyszeliście, podnieśliśmy kwotę, którą możecie wyciągnąć z sejfu i ta, która jest kwotą minimalną, jest dzisiaj przyjemnie wysoka.
1: 13 000 złotych, bo dzisiaj 13 wszystko kręci się wokół szczęśliwej trzynastki, więc 13 000 minimum dzisiaj w sejfach złotej kumulacji.
0: Wchodźcie i grajcie, bo 13 najmniej, 1 113 000 najwięcej.
1: Hasło Max wysyłacie właśnie teraz na numer 7467. 4,92 z VAT-em płacicie za hasło Max pod 7467, ale dajecie sobie szansę na udział w tym szczęśliwym losowaniu.
0: I zamknijcie na chwilę oczy, tylko tak na chwilę.
1: Mhm.
0: O, na chwilę. Mhm. I wyobraźcie sobie, że 1 113 000 to wasza kasa. A teraz otwieramy oczy i wysyłamy SMS Max 7467.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Wrócił DJ Trąbka, robi hałas, robi imprezę i czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. To Timmy Trump.

0: piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Twoja Skoda jest gotowa na zimę? Nie? Odwiedź nasze serwisy ASO Skoda Bieranowski przy ulicy Kamiennej 78 i Jana Pawła 127. Zrobimy przegląd, wymienimy olej i filtry, dobierzemy akcesoria, zadbamy o wymianę opon oraz sprawność hamulców. Bądź gotowy na zimowe warunki. Umów się. skoda.bieranowski.pl.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od poniedziałku do wtorku masło ekstra łowickie 200 gramów, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją lub kartą. Papier toaletowy Kartika 10 rolek, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Twój market. Zawsze po drodze.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Nadal czekasz na termin w serwisie? Serio? Nie trać czasu. Przyjedź do Motobudrex Jack przy Fordońskiej 185 w Bydgoszczy. Szybciej, sprawniej, lepiej. Wymiana opon? W dobrej cenie. Naprawa samochodu? Załatwione. Każda marka? Nie ma problemu. A jeśli jeździsz Hyundaiem, posiadamy autoryzację Hyundai. Nie czekaj u konkurencji. Przyjedź do tych, którzy szanują Twój czas. Motobudrex Jack. Fordońska 185. Oczywisty wybór.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za Ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę Twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
14: I po reklamie.

0: Karolina.
1: Marek.
2: Zuśka.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey, this is Kygo.
6: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
9: Będzie ładnie?
8: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy aktualną prognozę pogody. Za oknami spodziewajcie się licznych chmur, ale są też szanse na rozpogodzenie, a to oznacza krótkie chwile ze słońcem. Na razie bez opadów deszczu. Na termometrach do 14 stopni. Tak będzie w Bydgoszczy, w Solcu Kujawskim i Koronowie. Jutro nad ranem przydadzą się parasole. W kolejnych godzinach środy już raczej bez opadów. Trochę słońca, trochę chmur, a na termometrach bez większych zmian.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie, Rockabye i RMF Max.
1: I my przeczytaliśmy dzisiaj razem z wami w tym pięknym studiu, studiu RMF Max, przeczytaliśmy razem z wami wszystkie najważniejsze i największe plotki polskiego show biznesu.
0: Tak.
1: I ja się teraz czuję, powiem ci, jak majtki Julki Wieniawy w tańcu z gwiazdami. Tak, wychodzimy w najmniej spodziewanym momencie, czyli teraz. Za 4/3. Do jutra, Asia Mełzi i Irek Jakubek. Fajnie było.
2: Reklama. Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Dacia i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 17 października w Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.

0: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
2: Nie.
1: Zmienić numer rachunku?
2: Też nie.
1: A termin płatności?
2: Jest ten sam.
1: Czyli właściwie co mamy zrobić?
2: Kawę.
3: Od 1 października 2026 roku Twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z Twojej umowy. Ale Ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3190 zł. Dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199.

0: Holding Woli Krobowskiej na Mazowszu. Mężczyźni zostali zatrzymani w Niemczech na wniosek polskich służb.
1: To jest stacja, która między innymi też odpowiada za skuteczną pomoc w łączności Ukrainie. Polska jest tym państwem, które pomaga Ukrainie w opłaceniu i trzymaniu tej możliwości korzystania ze Starlinków i dlatego ta stacja stała się obiektem tego kolejnego aktu sabotażu.
0: Tak do sprawy podpalenia Starlinków odniósł się premier Donald Tusk.
2: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
0: Po około 800 policjantów dziennie bierze udział w patrolach prowadzonych na terenie kujawsko-pomorskich szkół. Funkcjonariusze pojawiają się zarówno w podstawówkach, jak i liceach czy technikach.
3: Na terenie naszego województwa nie doszło do żadnego zdarzenia, w której ucierpiałaby jakakolwiek osoba. I to jest chyba najważniejsza informacja. Byliśmy przy tych szkołach, byliśmy również wewnątrz. Rozmawialiśmy z dyrektorami, z nauczycielami, z personelem szkoły, również z uczniami. Tak? W tych działaniach brali udział policjanci służby patrolowej, dzielnicowi, policjanci zespołów właśnie do spraw nieletnich.
0: Przekazuje komendant wojewódzkiej policji w Bydgoszczy Jakub Gorczyński. Dodatkowe działania prewencyjne podjął również bydgoski ratusz. Urząd miasta zobowiązał dyrektorów szkół m.in. do pilnego przeglądu zabezpieczeń wejść do budynków. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia zatrzymali 30-letniego sprawcę kradzieży elektronarzędzi o wartości blisko 5000 zł. Odzyskali też większość skradzionego sprzętu. W lokalu przy Pomorskiej znaleźli również ukrytego pod kołdrą za łóżkiem 36-latka poszukiwanego przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Na przełomie października i listopada zaplanowano otwarcie Muzeum Bydgoskiego Designu. Znajdzie się ono w kamienicy przy Gdańskiej 10. Teraz krótko o tym, co zobaczymy na wystawie.
4: Od mennicy bydgoskiej, czyli wspaniałej historii bydgoskiej mennicy, która tworzyła w pewnym momencie wszystkie pieniądze dla potężnej Rzeczpospolitej, meble, radia, bardzo nieznany temat bydgoskich huty szkła, przepiękne szkło z Bydgoszczy. Będzie można wziąć w dłoń piękne pokale, karczmiaki, butelki, światła, lampy, Famor, Foton, Romet, Zachem.
0: Wymieniał Maciej Bakalarczyk, właściciel muzeum. We Flesz o 15 odwiedzamy jeszcze kampus Akademii Muzycznej. Godzinę temu rozpoczęła się tam oficjalna inauguracja roku akademickiego, stąd kilka słów skierowanych do studentów.
5: Wracacie do intensywnej pracy, ale też do pasji, która was tu przyprowadziła. Życzymy wytrwałości na próba, pewności na scenie.
6: Dbajcie o siebie i nie zapominajcie o regeneracji, przyjemnościach i czasie na relaks.
0: Życzyli prorektorzy Mariusz Klimsiak i Szymon Godzięba-Trytek. Teraz flash sportowy i Krzysiek Chwaliński.
2: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: W popołudniowym fleszu sportowym RMF Max na początek tenis i poranne zwycięstwo Mai Chwalińskiej. Polka w chińskim Wuhan pokonała reprezentującą Egipt Majar Sharif. Jutro w Wuhan polski pojedynek w 1:16. Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, więc jutro na pewno będziemy się cieszyć z awansu Polki do 1:8 finału. Piłkarska reprezentacja Polski i kobiet zagra dziś z Belgią rewanżowy mecz barażowy o awans na mundial.
8: Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby być w jednym i w drugim polu karnym, spokojnym, również z zimną krwią, ale agresywnym.
7: Mówiła Nina Patalon, selekcjonerka kadry. Mecz o 18:00. Rusza druga kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiadają się mecze Atletico Madryt z Manchesterem United czy Galatasaray z FC Barceloną.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Późnym popołudniem nad Bydgoszczą i regionem sporo chmur, ale synoptycy nic nie wspominają o opadach deszczu. Czyli wychodząc z domu, na razie nie trzeba pamiętać o parasolach. Na termometrach coraz niższe wartości, po zmroku minimum 7 z plusem. Tak będzie m.in. w Solcu Kujawskim i w Nakle nad Notecią. Jutro nad ranem opady deszczu. Potem jednak pojawią się przejaśnienia w postaci słońca. Na termometrach podobnie jak dziś do 14 stopni.
9: Pięć minut po 15:00. Dzień dobry, tutaj kanał nadawczy w RMF Max. Michał Siwek, Justyna Borycka, to my.
10: Zajmiemy się dziś tematem, który porusza całą Polskę, który porusza nas do głębi wszystkich.
9: I nie jest to detektyw Rutkowski.
10: Chodzi o kaszel.
9: O tym za chwilę, tymczasem z Sombrem zaczynamy godzinę 15:00. Gdziekolwiek jesteście, bawcie się dobrze i bądźcie z nami do 18:00 w kanale nadawczym.

0: Bebe Rexha i Faithless, potężny głos, potężny beat, to było New Religion.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
2: No i kochani, my tutaj nie będziemy czarować. Być może nasze głosy brzmią dziś trochę inaczej, bo my też padliśmy ofiarą tego wszystkiego, co się dzieje naokoło. Jedziesz tramwajem, słyszysz... Idziesz po prostu ulicą i słyszysz... To się cały czas dzieje, to nie ominęło także naszej redakcji i po prostu postanowiliśmy w związku z tą jesienną atmosferą stworzyć dzisiaj Muzeum Echu Echu.
0: Muzeum Echu Echu to miejsce, w którym eksponaty są niezwykłe. Eksponaty oczywiście pochodzą od prawdziwych ludzi, a nie, nie wiem, wygenerowanych w sztucznej inteligencji
2: jak w reklamie
0: postaci. No właśnie.
2: W ogóle nie, nie o to chodzi.
0: Nie.
2: Wasze prawdziwe, takie strzewi Echu Echu, albo jakieś chlipnięcie być może. To, co wam towarzyszy być może teraz, tak jak nam, w zupełnej rzeczywistości, albo coś, co dzisiaj usłyszeliście. Takie jesienne Muzeum Echu Echu zbieramy głosówkami. O, takie właśnie. Na Messengerze RMF Max będziemy oczywiście eksponaty oceniać.
0: Messenger RMF Max. Czekamy.
2: No i przy okazji gramy taką perełkę, że ja zrobiłam takie o! Zanim zrobiłam echu echu oczywiście. To było i to Kim Buddy.

0: Oscar Sims i Bez końca w RMF Max. Jest 15.22, a my zapraszamy was, drodzy państwo, do niezwykłego miejsca, które nazwaliśmy sobie Muzeum Echu Echu. I to jest takie miejsce, w którym wielu Polaków dzisiaj przebywa, choć pewnie wolałoby być zupełnie gdzieś indziej.
1: Tak, mamy już kilka pierwszych Echu Echu, które nam się pojawiły. Uwaga. Co myślimy?
0: Ja myślę, że to jest szczery kaszel polskiego chłopa.
1: Tak bym też powiedziała, taki klasyczny nawet.
0: To jest po prostu takie kaszelnięcie, oczywiście niezdrowe, ale jednocześnie zdrowe.
1: Jak ten Chopin w tle trochę, tak?
0: Dokładnie.
1: Tutaj troszkę przerost formy nad treścią, mam wrażenie.
0: Ja mam wrażenie, że ten kaszel za bardzo próbuje. Za bardzo się stara.
1: Tak. Coś bardziej naturalnego jednak byśmy poszukiwali tutaj, ale no jest to jakby eksponat, więc uznajemy. Tutaj tak jednocześnie elegancko, ale też odstraszając demony.
0: To jest taki royal kaszel.
1: Royal kaszel. To jest totalnie royal kaszel. Jak macie jeszcze jakieś propozycje kaszlu, które powinny się znaleźć w Muzeum Echu Echu, to zapraszamy na głosówki. Czekamy na Messengerze RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Libral Car. Prosto i ekologicznie. Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
5: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
6: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
5: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
7: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: I imagine about summer.

0: All of my love klimatycznie w RMF Max, a u nas kupa śmiechu, bo was zabraliśmy do Muzeum Echu Echu.
1: Jak się pięknie zrymowało jeszcze przy okazji. No to prawda, Muzeum Echu Echu jeszcze jest dla was dzisiaj otwarte, ale uwaga, bo niebawem zamykamy i mamy nadzieję, że nic wam się złego nie stanie. Uwaga, kolejne eksponaty prezentuję.
0: Na końcu to dodało takiej szczerości temu kaszlowi, moim zdaniem.
1: Też mam takie wrażenie. No to jeszcze jeden mamy eksponacik.
2: Za 200 metrów kieruj się w prawo.
0: Najgorsze to, że on raczej nie skręcił w prawo, bo nie słyszał tego.
1: Nie mógł.
0: nie było szans.
1: Nie mógł tego usłyszeć, ale mam wrażenie, że akurat Sebastiana chyba słyszałam dzisiaj w tramwaju. Może się gdzieś spotkaliśmy, bo to dokładnie tak brzmiało.
3: RMF Max.

0: Dzisiejsze losowanie w złotej kumulacji, drodzy państwo, sponsoruje liczba 13.
1: Niby pechowa, a jednak nie.
0: Jest 13 i wcale nie pechowy u nas, tylko szczęśliwy. A w sejfach maksymalna główna nagroda to 1 113 000 złotych, a minimum w sejfach to 13 000 złotych.
1: Tak, jakbyście sobie nie mogli tego 1 113 000 wyobrazić, podobnie jak my, no to 13 kafli za samo wybranie sejfu to już jest coś, co można złapać rozumem, więc wysyłaj teraz hasło MAX SMS-em na nowy numer 7467 za 4,92. MAX.
2: Reklama. Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za Ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę Twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Za 200 metrów skręć w lewo. Cel farby.
3: Skręcam.
2: Następnie zawróć i jedź po śruby. Potem prosto, rury i materiały budowlane.
3: Zaraz, nie mam tyle czasu. A może po prostu Emax?
2: Przeliczam trasę. Emax. Farby, hydraulika, narzędzia, metal, budowlanka.
4: Nowa trasa. Emax Fordon. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym młynie.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na ciebie czeka. I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Późnym popołudniem nad Bydgoszczą i regionem sporo chmur, ale synoptycy nic nie wspominają o opadach deszczu. Czyli wychodząc z domu, na razie nie trzeba pamiętać o parasolach. Na termometrach coraz niższe wartości, po zmroku minimum 7 z plusem. Tak będzie m.in. w Solcu Kujawskim i w Nakle nad Notecią. Jutro nad ranem opady deszczu. Potem jednak pojawią się przejaśnienia w postaci słońca. Na termometrach podobnie jak dziś do 14 stopni.

0: Roxy Węgiel i Miasto w RMF Max. Dobrze się przez miasto jedzie w takim towarzystwie. Za chwilę jeszcze będziecie mogli się dowiedzieć czegoś ważnego.
1: Tak, rozkład jazdy jest oczywiście znany i jest to flash informacyjny oraz prognoza pogody w RMF Max o godzinie 16.
0: Dziwne, nie rymuje się.
1: A skąd pomysł, żeby miało się rymować?
0: A nie wiem, już tak jakoś mi się skojarzyło. 16 za chwilę, zostańcie z kanałem nadawczym.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
4: Z miłym czatem GPT podobno przestanie nam mówić, że mamy rację, przestanie mówić nam to, co chcemy usłyszeć.
5: Ja czekam, aż czat GPT będzie trzeba prosić o odpowiedź, a on będzie odpowiadać nie. O nic mi nie chodzi.
6: No, przyjęliśmy. Zaraz ci będzie pisał, że traktujesz dom jak hotel.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Twoja Skoda jest gotowa na zimę? Nie? Odwiedź nasze serwisy ASO Skoda Bieranowski przy ulicy Kamiennej 78 i Jana Pawła 127. Zrobimy przegląd, wymienimy olej i filtry, dobierzemy akcesoria, zadbamy o wymianę opon oraz sprawność hamulców. Bądź gotowy na zimowe warunki. Umów się. skoda.bieranowski.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 zł za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Lubisz tworzyć wielkie rzeczy? To tak jak my. Dołącz do zespołu PESA Bydgoszcz i buduj z nami pojazdy szynowe. Poszukujemy specjalistów na stanowiska: spawacz, spawacz, ślusarz, elektromonter, mechanik, monter oraz serwisant. Oferujemy szeroki wachlarz benefitów, który zadba o Twój rozwój i komfort pracy. Aplikuj poprzez stronę www.pesa.pl / kariera lub przez profil pracodawcy na pracuj.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
3: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 16 w RMF Max Bydgoszcz. Przeciętny Polak śpi 7 godzin i 4 minuty w dni robocze oraz 7 godzin i 39 minut w dni wolne. Wynika z najnowszego badania CBOS. W porównaniu z rokiem 1996 czas snu skrócił się odpowiednio o 12,7 minut. Problemy z zasypianiem lub wczesnym budzeniem ma ponad 60% respondentów. Prawie tyle samo dorosłych opóźnia pójście spać na rzecz filmów, internetu czy gier. Na częstą bezsenność najczęściej cierpią kobiety, seniorzy, osoby ubogie oraz robotnicy niewykwalifikowani. Najspokojniejszy sen deklarują z kolei mężczyźni, rolnicy, specjaliści techniczni i mieszkańcy małych miasteczek.
2: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
3: Na stronie Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy opublikowane zostały zdjęcia przedstawiające dwóch mężczyzn, którzy mogą mieć związek z pobiciem na płycie Starego Miasta. Doszło do niego 12 czerwca, dopiero teraz zdecydowano się na publikację wizerunku. Jeśli rozpoznacie mężczyznę, to pilnie skontaktujcie się z policją. Teraz ważna inwestycja. Trwa generalny remont kładki dla pieszych nad Brdą, która połączy Opławiec ze Smukałą. Z najnowszych informacji wynika, że udostępniona zostanie ona do końca tego roku. Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich w Bydgoszczy, do wykonania pozostały jeszcze m.in. prace związane z montażem elementów drewnianych, takich jak pomost oraz prace związane z montażem elementów drewnianych, takich jak pomost

0: Jakub Gorczyńskim. Szkoły z Bydgoszczy stosują już zasady bezpieczeństwa. Wejścia boczne są zamykane, prowadzone są rejestry wejść i wyjść. Wzmocnione są też dyżury nauczycieli podczas przerw. W piątek koszykarskie derby Kujaw i Pomorza w Toruniu Twarde Pierniki podejmą Astorię Bydgoszcz. Uwaga kibice, pełna mobilizacja. Kapitan drużyny Marcin Nowakowski liczy na wasze wsparcie.
1: Zapraszam wszystkich kibiców na piątkowy mecz w Toruniu. Wbijajcie na Asta Fans, na fanpage. Tam jest więcej szczegółów z tego wydarzenia. Pomóżcie nam wygrać ten mecz, bo to dla Bydgoszczy bardzo ważny mecz. Są to derby, a my zrobimy wszystko, żeby wam się odwdzięczyć i przywieźć do Bydgoszczy 2 punkty.
0: Początek piątkowego meczu Twarde Pierniki Toruń, Astoria Bydgoszcz o godzinie 18:00.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: 7-8 stopni, tyle zobaczymy w nocy na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także w pobliskich miastach, takich jak Solec, Kujawski czy Koronowo. Poza tym po zmroku nad regionem sporo chmur, a jutro nad ranem pojawią się opady deszczu. Parasole przydadzą się także w kolejnych godzinach środy. W tego dnia są jednak szanse na rozpogodzenia w postaci słońca czy błękitu na niebie. Wiatr ma być umiarkowany, chwilami dość silny. W czwartek bez opadów, ale nadal na skali 14 z plusem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: 4 minuty po 17, to teraz pora, żeby sprawdzić. Portfel jest, klucze są, tylko telefon jeszcze czy jest, bo to jest bardzo ważne o tej porze.
4: 7467, hasło Max, wysyłacie za 4,92 z VAT i wchodzicie w złotej kumulacji do gry o nawet 1 113 000 dzisiaj.
3: To jest ostatnia szansa, bo za chwilę dzwonimy.
4: Max. Ile zostało? 4 minuty w tym momencie nam zostały do losowania.
3: Dobra. Ola, Filipek i Oleksik Kora za chwilę będą dzwonić, więc to jest ostatni moment. Zgłoście się i czekajcie na telefon w złotej kumulacji.

0: portalu redcarpettv.pl.
1: 13 dzień października, niektórzy całe życie tej trzynastki unikają, a inni uznają ją za szczęśliwą, bo być może to będzie dla kogoś najszczęśliwszy dzień życia. Dzwonimy, to jest finał złotej kumulacji.
2: Wy doskonale wiecie, że u nas zawsze ta trzynastka szczęście przynosi. Halo, halo, dzień dobry, tutaj Ola, Filipek, Oleksik Orad, dzwonimy w sprawie sejfów.
3: Słucham.
2: Jak masz na imię?
3: Danuta.
2: Dzień dobry, Danusiu.
1: Dzień dobry.
2: Mamy do ciebie gorącą prośbę, gdybyś mogła wybrać sejf od 1 do 30. Który ci się marzy?
3: O, jestem zaszokowana.
2: My bardziej. Który sejf? Od 1 do 30.
3: Siódemkę.
2: No to siódemka jest już twoja.
1: Danusiu, kochana, musimy cię uświadomić, że to, co się dzieje, dzieje się naprawdę. Że za chwilę odczarujemy 13 dzień października i prawdopodobnie od dziś 13 będzie twoją najszczęśliwszą liczbą.
2: Zacznijmy od bardzo ważnej informacji. Czy ty wiesz, że wybierając sejf numer 7 już stałaś się bogatsza o co najmniej 13 tysięcy złotych?
1: Wielkie brawa!
3: O! No pięknie.
2: Co najmniej
3: pięknie.
2: Tyle masz już w kieszeni, ale możesz zaryzykować, tutaj możesz z nami ponegocjować, zawsze może być więcej. I teraz pytanie, czy ty do tej swojej siódemki jesteś przywiązana, czy może chciałabyś nam ją sprzedać za jakąś kwotę? Na przykład za 17 tysięcy.
3: No, chciałabym ją sprzedać, tak.
1: Czy 17 tysięcy to jest kwota, która cię satysfakcjonuje?
2: Bo w siódemce może być nawet 1 113 000.
1: Jesteś już 4 000 na plusie.
3: Jeszcze coś by się dało dołożyć, chociaż parę groszy.
1: Poczekaj, tak myślę, czy my możemy coś zrobić.
3: No bardzo, to znaczy, wiesz, proszę, byłabym wdzięczna.
1: Danusiu, dobrze.
2: Rzadko operujemy takimi kwotami, ja może od razu zaznaczę.
1: Tak? No dobrze, biorę to na barki. I na barki Oli i wszystkich tych, którzy są w studiu.
2: No śmiało.
1: 18 tysięcy złotych, ale od razu, Danusiu, zaznaczam, my naprawdę więcej nie mamy. 18 tysięcy złotych za sejf numer 7.
3: No to bardzo będę wdzięczna Państwu i w takim razie biorę te 18 tysięcy.
2: Nawet jeśli w Twoim sejfie, bo wiesz, że jest taka szansa, jest 1 113 000?
3: No to jest gra, różnie można trafić, czasami można wygrać więcej, czasami mniej, ale po prostu na razie wezmę tą gotówkę, którą mi Państwo oferujecie. Będę bardzo wdzięczna.
2: Więcej nie mamy. Czy to jest Twoja ostateczna decyzja? 18 tysięcy.
3: Tak, moja ostateczna decyzja.
2: Danusiu, wygrałaś w takim razie 18 tysięcy złotych!
3: Pięknie!
1: Fajny wtorek, co?
3: Cieszę się ogromnie.
2: Powiedz nam jeszcze gdzie bardziej te pieniądze wędrują? Jaka część Polski? Skąd jesteś?
3: A to jest to są Liskowice. Teraz niedaleko Wrocławia.
2: No to pozdrawiamy całe okolice i wszystkich, którzy nas słuchają z tamtych stron. Danusiu, no to co, chyba szczęśliwa ta trzynastka w kalendarzu dla ciebie dzisiaj?
3: No bardzo szczęśliwa, bardzo. Nawet sobie nie wyobrażam, że to jest w ogóle jakaś prawda, czy to, nie wiem, no po prostu nie wiem, bo się
1: to
3: tego nawet aż nie
1: spodziewałam. To jest prawda, a nie fikcja. Danusiu, świętuj w takim razie. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy cię poznać i wręczyć taką piękną kasę. Dobrego wieczoru.
2: Zostań z nami na linii, bo za chwilę przekażemy ci wszystkie informacje co do tego, jak te pieniądze do ciebie trafią, a my, no, przypominamy, że jutro środa i rozkręcamy się w tym tygodniu złotej kumulacji.
1: Co to oznacza? Że minimum w sejfach rośnie do kwoty 21 tysięcy. Wielkie brawka, poprosimy tutaj o aplauz.
2: Ale zaznaczmy, tyle ktoś z was jutro będzie miał co najmniej po wyborze sejfów w finale, co najmniej 21 tysięcy.
1: A nagroda główna to 1 000 000 złotych. I tu pojawia się pytanie, jak zagrać. Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: No i proszę bardzo. No i proszę. Danuta, bardzo twarda zawodniczka, wzięła pewną...
5: Ja się obawiam, Justynko, że ciebie w ogóle nie słychać. Ty bardzo chciałabyś, żeby ludzie cię słyszeli, ale oni cię nie słyszą, więc ja powiem. Bo Danuta wzięła pewną kasę, wiedziała od początku, czego chce i bardzo dobrze. Tak trzeba grać. Twardym trzeba być, nie miętkim.
4: Tak jest, ale my już wiemy, że jutro może być jeszcze lepiej.
0: Max.
5: Minimum 21 tysięcy w sejwach, to już padło. Ola i Olek, dziękujemy za tą informację, bo ona jest wyjątkowo ważna. Jak wejść do gry?
2: Max, wysyłaj teraz SMS-em na 7467 za 4,92 albo zgłoś się przez rmfmax.pl. Tam są wszystkie szczegóły, na spokojnie. Trzeba próbować, no.

0: Reklama.
1: Stłuczka? Szkoda parkingowa? Kolizja? Nie trać czasu na formalności. Naprawę zleć profesjonalistom. W Jaworskie Auto wszystko zrobimy za Ciebie. Od zgłoszenia szkody po naprawę Twojego auta. Zadzwoń do nas. My zajmiemy się resztą. Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
2: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
3: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
7: masz! Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Lubisz tworzyć wielkie rzeczy? To tak jak my. Dołącz do zespołu PESA Bydgoszcz i buduj z nami pojazdy szynowe. Poszukujemy specjalistów na stanowiska: spawacz, spawacz, ślusarz, elektromonter, mechanik, monter oraz serwisant. Oferujemy szeroki wachlarz benefitów, który zadba o Twój rozwój i komfort pracy. Aplikuj poprzez stronę www.pesa.pl/kariera lub przez profil pracodawcy na pracuj.pl.
9: I po reklamie.

0: Jeśli szukacie o tej porze roku słońca, znajdziecie je w tytule tej piosenki. Sunflower, za nami w RMF Max. Tego słońca wiele więcej w wielu innych miejscach, co prawda nie ma, ale mamy coś prawie tak samo dobrego jak słońce.
1: Nawet powiedziałabym, że trochę to słońce jednak przenosi się w bitach. Aloner z numerem Back to Yours to jest nasza nowość.
0: To echu, taka... echu powróciło. O, Justynka sobie wyłączyła mikrofon, musi sobie porobić echu, echu, a ja wam opowiem o tym chaosowym bicie, który cudownie pulsuje w głośniku i w serduchu, kiedy słucha się tego numeru Back to Yours. Dużo pozytywnej energii, dużo chaosowego bitu, które już za chwilę usłyszycie.
1: No to co, lecimy. Jak już wszystko powiedziałeś, nie ma na co czekać.
0: Jeszcze jakieś echu, echu chciałabyś dodać?
2: Jest nowość RMF Max.
1: Echu, echu. I've been fighting.

Dzisiaj wywaliłem 3 orły i nic mi się nie stało, także zajęty dzień. Pozdrawiam całą Polskę, pozdrawiam Kraków, mało polskie, już Kraków rządzi, hej!

0: Tej Impala i Jenny w drodze z pracy. To jest czysta przyjemność o tej porze. Za 23 minuty będzie już godzina 18, a na wieczór plany ma Michał Siwek, proszę bardzo.
1: Tak jest, Liga Mistrzów wraca, dużo ważnych pojedynków, oczywiście poza tym, w którym godność United toczy nierówną walkę z FC Kassel u wielu Polaków. Jest też Manchester City kontra PSG, oprócz tego LASK z Liverpoolem, no i chyba w dzisiaj... Galatasaray gra z Barceloną o 21:00.
0: No to wiemy już, co robić wieczorem, a co się dzieje w pogodzie, to sprawdzamy za chwilę w najświeższej prognozie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz.

0: Super okazjami. Od poniedziałku do wtorku masło ekstra łowickie 200 gramów, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją lub kartą. Papier toaletowy Kartika 10 rolek, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Twój market. Zawsze po drodze.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Dawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Za 200 metrów skręć w lewo. Cel farby.
4: Skręcam.
3: Następnie zawróć i jedź po śruby. Potem prosto, rury i materiały budowlane.
4: Zaraz, nie mam tyle czasu. A może po prostu Emax?
3: Przeliczam trasę. Emax. Farby, hydraulika, narzędzia, metal, budowlanka.
5: Nowa trasa. Emax Fordon. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym młynie.
6: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Siedem, osiem stopni, tyle zobaczymy w nocy na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także w pobliskich miastach, takich jak Solec Kujawski czy Koronowo. Poza tym po zmroku nad regionem sporo chmur, a jutro nad ranem pojawią się opady deszczu. Parasole przydadzą się także w kolejnych godzinach środy. W tego dnia są jednak szanse na rozpogodzenia w postaci słońca czy błękitu na niebie. Wiatr ma być umiarkowany, chwilami dość silny. W czwartek bez opadów, ale nadal na skali 14 z plusem.

0: słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Mr. Know-it-all. Wszystkiego może nie wiem, ale wiem, że fani tenisa mają powód, żeby jutro wcześniej wstać. Magda Fręch gra z Igą Świątek w dużym turnieju w Wuhan o 5 rano.
1: 5 rano? To jest w czas. To jest w czas, ale jakbyście chcieli przy okazji mieć dobre towarzystwo, to RMF Max o 5 rano też można włączyć.
0: Oczywiście, że tak. Polecamy nasz poranek. A póki co polecamy też Grabę, który od 20 będzie odliczał najlepszą dychę najnowszego notowania Hobbenca, a już od 18 gra dla was najlepsze bęgery.
1: Dzięki za dziś, Justyna Borycka i Michał Siwek. Pa!
2: Reklama. Sim Developer zaprasza na prezentację ostatniego z czterech budynków tęczowego zakątka. W sobotę 17 października od 9 do 18 w Bydgoszczy na Czyszkówku przy ulicy Filtrowej 18C. Przywita Państwa robot Gacek, nasza wizja przyszłości. Nie zabraknie też pysznej kawy i słodkości, a oprócz tego będzie można wziąć udział w atrakcyjnym konkursie. Szczegóły sim.bydgoszcz.pl.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Lubisz tworzyć wielkie rzeczy? To tak jak my. Dołącz do zespołu PESA Bydgoszcz i buduj z nami pojazdy szynowe. Poszukujemy specjalistów na stanowiska: spawacz, spawacz, ślusarz, elektromonter, mechanik, monter oraz serwisant. Oferujemy szeroki wachlarz benefitów, który zadba o twój rozwój i komfort pracy. Aplikuj poprzez stronę www.pesa.pl / kariera lub przez profil pracodawcy na pracuj.pl.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na ciebie czeka.
7: I po reklamie.

0: Gazety na Maxa.
1: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
2: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Policja nadal przeprowadza kontrolę w kujawsko-pomorskich szkołach. To po serii ataków z udziałem nożowników na Mazowszu.
3: Jeśli chodzi o to, co przed nami, to na pewno będziemy oczywiście współpracować na stałe z dyrektorami szkół, z panią kurator, z panem wojewodą. W tym zakresie również będziemy kierować dodatkowych policjantów w najbliższych dniach do szkół i również będziemy obejmować służbą patrolową okolice szkół i jak będzie taka potrzeba, również do szkół będziemy wchodzić.
2: Zapowiada komendant wojewódzkiej policji w Bydgoszczy Jakub Gorczyński.
1: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
2: Dobra informacja dla pasażerów kolei. 13 grudnia pociągi regionalne będą się już zatrzymywać na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz Stary Fordon, który powstał w rejonie ulicy Fordońskiej. O szczegółach Renata Pasiut.
4: Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy na przystanku zatrzyma się 10 par pociągów kursujących między Bydgoszczą a Chełmżą. Zdaniem władz województwa rozbudowa infrastruktury i rozwój oferty przewozowej mają zachęcić mieszkańców regionu do częstszego korzystania z kolei. Przystanek w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego został wyposażony w 2 perony z wygodnymi dojściami dla pasażerów. Inwestycje zrealizowały PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach modernizacji infrastruktury kolejowej w Fordonie. Wartość prac wyniosła blisko 42 miliony złotych netto, a przedsięwzięcie zostało wsparte środkami z KPO.
2: Jak dodaje nasza reporterka, w grudniu uruchomione zostaną także nowe przystanki kolejowe na Kło nad Notecią Zachodnią oraz Brodnica Południowa. Na przełomie listopada i grudnia udostępniona zostanie pieszym kładka nad Brdą. Generalny remont przeprawy, która łączy Opławiec ze Smukałą, rozpoczął się wakacje. Do wykonania pozostały jeszcze prace związane z montażem elementów drewnianych, takich jak pomost oraz balustrady. Umocnione zostaną również skarpy. Częścią zadania jest montaż nowego oświetlenia. Przypomnijmy, że w trakcie robót linia autobusowa numer 58 w wybranych kursach została czas skarpy. Częścią zadania jest montaż nowego oświetlenia. Przypomnijmy, że w trakcie robót linia autobusowa numer 58 w wybranych kursach

0: radiowego Bydgoszczy, Nitry Eltry. Wszystko bardzo interakcyjne. Będzie można sobie włączyć nie tylko przewijanie, zestawy DJ-skie, posłuchać różnych melodii.
1: Zapowiada Maciej Bakalarczyk, kolekcjoner i właściciel muzeum. Powstaje ono w kamienicy przy Gdańskiej 10.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Jutro w środę sporo chmur, a także opady deszczu, zwłaszcza w godzinach porannych. No ale potem także mogą nam się przydać parasole. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni. W czwartek też na skali max 14. Poza tym już bez opadów deszczu. No a w piątek nieco cieplej, 15 stopni i słonecznie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Hity na maksa.
4: No dobry wieczór, witajcie po 18 we wtorek. Przemek Grybowski z wami w RMF Max. Zaczynamy wieczór hitów i nowej muzyki. Wśród nowości na przykład w tej godzinie Malik Montana. Będzie jeszcze dzisiaj Roxy Węgiel. Świeży bit, jaki ma dla nas na jesień Gromi. A nasze spotkanie rozpoczynamy od chłopaków z Berlina. Ekipa Fastboy. Ich świeży bit, czyli Music Sounds.

Szampan otwiera się, oczywiście ten bezalkoholowy, wiadomo, dla Edwarda, który świętuje swoje imieniny, ale także dla Magdy na przykład. Jak mówiły nasze babcie, w Edwarda jesień twarda. No rzeczywiście, zrobiło się tak już twardo, jak człowiek patrzy przez okno i będzie każdego dnia coraz bardziej twardo, ale spoko, w ten weekend jeszcze nie zmieniamy czasu na zimowy, jeszcze mamy trochę czasu tego letniego. No to zanim przestawimy zegarki, posłuchamy, co nowego zrobiła Taylor Swift. Oto jej pacjent. Jaki pacjent? Nie angielski. Pacjent zero.

Ten numer zabrałbym na wieczorne ćwiczenia. Pozdro dla wszystkich, którzy w drodze na siłownię z RMF Max. Robin Schulz i jego Take It Slow. Może pobijecie rekord, albo się zbliżycie do rekordu w planku. Słyszeliście, że Donna Wild z Kanady to wytrzymała w planku 5 godzin, a ma 61 lat? Można. Co to jest ten plank? Mogą zapytać ci, którzy nigdy nie zrobili, nie próbowali. No to wiesz, no tak musisz zrobić sobie deskę, tak na podłodze. Troszkę na paluszkach, troszkę na łokciach. Spróbujcie 30 sekund, minutę spróbujcie, a kobieta przez 5 godzin, naprawdę. No to macie challenge na jesień.

Niedawno to był powrót na jedynkę listy Cobbence, Tame Impala w numerze Lose, a teraz nasza być może przyszła jedynka. Mam dla was premierę tego tygodnia w RMF Max. Z czym kojarzy wam się Malik Montana? Może trochę z kontrowersyjnymi tekstami? No to na pewno. No przede wszystkim z rapsami. Ale uwaga, uwaga, w nowej produkcji Malik Montana brzmi trochę jakby urodził się na Jamajce, bo oczywiście jest tutaj dobra nawijka, ale klimat jest taki jakby reggae, na pewno bardzo plażowy. Huncho, Malik, Wiktor, no i w ogóle Crack House o tej jedynej mamuśce. Mami.

0: pod kocykiem można bez kocyka rozgrzać się przy takim bicie Ellie Oaks i Reasons. Można nawet w kuchni poruszać się i trochę poskakać, trochę potańczyć. Za chwilę Armin van Buuren, ten to zrobił kawałek Everlasting. Sprawdzimy też, co w pogodzie, bo słyszałem, czytałem też, że podobno idą jakieś chłody, że przymrozki podobno w drodze, oby jakieś nie od razu, wiecie, nie za duże. Jaka pogoda szykuje się na jutro? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Za 200 metrów skręć w lewo, cel farby.
13: Skręcam.
12: Następnie zawróć i jedź po śruby. Potem prosto, rury i materiały budowlane.
13: Zaraz, nie mam tyle czasu. A może po prostu Emax?
12: Przeliczam trasę. Emax. Farby, hydraulika, narzędzia, metal, budowlanka.
14: Nowa trasa. Emax Fordon. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym młynie.
15: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
21: RMF Max Bydgoszcz. Sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Jutro w środę sporo chmur, a także opady deszczu, zwłaszcza w godzinach porannych. No ale potem także mogą nam się przydać parasole. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni. W czwartek też na skali max 14. Poza tym już bez opadów deszczu. No a w piątek nieco cieplej, 15 stopni i słonecznie.

0: Piosenka na cztery w nowej wersji, kiedyś grupa Stasa Ila, Fall to the Floor, tutaj w remiksie Offenbach. Mówi się, że niektórych kawałków nie powinno się dotykać, się remiksować, bo to wiadomo, profanacja i klasyki, ale to chyba wyszło doskonale. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Bydgoszcz. Siemano, szukam dla Was fajnych rozrywek na ten tydzień. Jeżeli macie ochotę poodpowiadać na trudne pytania albo zaskakująco łatwe pytania, to Cybermachina zaprasza do siebie. Tutaj 15 października możecie zaglądać na pub quiz Spin the Beat, czyli wyzwania muzyczne. Tym razem na Wasze ekipy będą czekać. Natomiast 18 października, więc też już całkiem niedługo, szykuje nam się quiz wiedzy z Minecrafta. Zaglądajcie na fanpage Cybermachiny Bydgoszcz. Tutaj znajdziecie więcej szczegółów tego całego zamieszania. Cybermachina zaprasza też do siebie na jutro, na karaoke, a jeżeli mielibyście ochotę się pośmiać, to Botanik zaprasza do siebie z kolei na stand-up z większym wyprzedzeniem, bo takim prawie dwumiesięcznym. 11 grudnia w Bydgoszczy pojawi się Wojtek Kamiński ze swoim nowym stand-upem Zapis. W tematach stand-upowych pamiętajcie, że w Over the Under pubie w tym tygodniu czeka nas open mic, szczegóły sprawdzajcie na ich fanpage'u, a do tego trochę mocniejszego brzmienia The Last Words of Death. To już 17 października.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz! Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Dacia i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 17 października w Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
7: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: Gotowi start!
9: Świat Zygzaka McQueena wjeżdża do Centrum Handlowego Ronto. Świętujemy 20-lecie filmu Auta Disneya.
8: Graj, ścigaj się, wygrywaj!
9: Zdalnie sterowane auta, Xboxy, tory Carrera, speed video 360 stopni i pit stop pełen wyzwań. A na mecie?
8: Gadżety z filmu Auta. Centrum Handlowe Rondo. Od 19 do 24 października. 20 lat aut. Ruszaj z nami!
10: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
11: Lubisz tworzyć wielkie rzeczy? To tak jak my. Dołącz do zespołu PESA Bydgoszcz i buduj z nami pojazdy szynowe. Poszukujemy specjalistów na stanowiska: spawacz, spawacz, ślusarz, elektromonter, mechanik, monter oraz serwisant. Oferujemy szeroki wachlarz benefitów, który zadba o Twój rozwój i komfort pracy. Aplikuj poprzez stronę www.pesa.pl/kariera lub przez profil pracodawcy na pracuj.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
15: W RMF Max Bydgoszcz, czas na flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Dopiero za trzecim razem udało się wybrać wykonawcę, który przeprowadzi inwentaryzację hali targowej na rogu ulic Podwale i Magdzińskiego. Sprawę na bieżąco monitorujemy na naszej antenie. Przypomnijmy, zabytkowy obiekt od miesięcy stoi pusty. Poprzedni pomysł z food hallem zakończył się klapą. Inwentaryzacja ma być gotowa na początku przyszłego roku.
12: Inwentaryzacja jest potrzebna dlatego, że obiekt nie był używany przez kilka miesięcy, nie był używany przez poprzedniego operatora w okresie zimowym. Zima, jak wiemy, była wyjątkowo sroga i niezbędne jest przejrzenie wszystkich instalacji elektrycznej, wodnej, wentylacji, wszystkiego tego, aby obiekt był w pełni funkcjonalny, odpowiadał kwestiom bezpieczeństwa, kwestiom ewentualnego sanepidu późniejszego, no i po prostu funkcjonalności.
15: Wyjaśniał wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa, jaki jest nowy pomysł na halę targową. Prawdopodobnie znajdzie się w niej klub studencki. Miasto, jak już was informowaliśmy, prowadzi w tej sprawie rozmowy z bydgoskimi uczelniami.
7: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
15: Kluby rozwoju cyfrowego powstaną na terenie metropolii Bydgoszcz. Mają wspierać mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, zwłaszcza osoby starsze. Renata Pasiut.
14: W klubach można będzie bezpłatnie nauczyć się korzystania z internetu, aplikacji mObywatel, internetowego konta pacjenta, profilu zaufanego czy bankowości elektronicznej. Projekt jest realizowany w całej Polsce pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, które podkreśla, że nie każdy musi być ekspertem od nowych technologii, ale każdy powinien znać ich możliwości. Na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego przedsięwzięcie zrealizuje Fundacja Ekspert Kujawy dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości ponad 6 milionów złotych. Do 2029 roku powstaną duże kluby w Bydgoszczy, Koronowie i Solcu Kujawskim oraz mniejsze placówki w pozostałych gminach.
15: Informowała nasza reporterka. W Bydgoszczy powołano Komitet Budowy Pomnika Armii Krajowej. Za nami pierwsze spotkanie, podczas którego ustalono wstępne lokalizacje. To rejon kościoła garnizonowego przy ulicy Bernardyńskiej i Pomnika Powstańców Wielkopolskich, a także Park Jagiellonów przed budynkiem NOT przy ulicy Jagiellońskiej. Zgłoszono również propozycję lokalizacji na bydgoskich wzgórzach. Ciekawa propozycja dla aktywnych dziewczyn. Trwa nabór do klubu piłkarskiego UKS Tęcza Bydgoszcz.
16: Każdy, kto aspiruje w Bydgoszczy, każda z dziewcząt, która lubi grać w piłkę nożną i chciałaby w tej pierwszej lidze, a trzymajmy kciuki że za to, żeby dziewczyny awansowały do Ekstraligi, może zapisać się do klubu Tęcza Bydgoszcz, który przyjmuje dziewczynki od

0: Trach zobaczymy maksymalnie 14 stopni, wiatr umiarkowany, a chwilami dość silny. Następnego dnia w czwartek już bez opadów, więcej słońca, ale na skali bez zmian 14 z plusem, w piątek 15 nad zerem i dużo słońca, poprawa pogody.
1: Dobry wieczór, Przemek Grybowski, witajcie po 19 w RMF Max. Dzisiaj jest dobry dzień, żeby sobie przypomnieć o czymś takim jak garnitur, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Noszenia Garniturów. No to może ktoś wskoczy tak wieczorowo, kiedyś faceci, to bardzo chętnie, prawda? Może trzeba do tego wrócić. Zalia zaśpiewa dla wszystkich w garniaku teraz, tylko kochaj mnie.

Nieźle to zremiksował Sylwa Bumpa i jego wersja On Tonight w RMF Max. Jest wiadomość, muzyczna wiadomość prawie z ostatniej chwili. Britney Spears bardzo długo to ukrywała. Nie chodzi o powiększenie rodziny, chodzi o kawałek, który nagrała z Justinem Timberlake'iem na jeden ze swoich albumów. Kiedyś przecież byli razem, naprawdę chodzili na randki i nagrali taką piosenkę, której nie dokończyli, bo się rozeszli i teraz mamy to usłyszeć ponownie. Jak się tylko pojawi, no to może wejdzie nawet do listy Hot Dance. Czekamy. Wyczekując, sprawdzamy kolejne nowości. Taneczne bity na wieczór w RMF Max. Nowi wykonawcy Gnarly i Major League DJs w numerze Wasted.

ty masz, Gibbs, Kuchon i Jonathan w RMF Max, a za chwilę hit, który może wam przypomnieć, jak to kiedyś było. A może nawet dzieciństwo, bo okazuje się, że te trochę starsze hity to są nasze ulubione, dlatego że przypominają nam słodkie czasy dzieciństwa albo okresu dorastania. No to kto dorastał przy hitach, które wydawał Avicii, za chwilę jego klasyk Wake Me Up.

Edward Maja i jego miłość w stereo, stereo love. A jak tam w ogóle we wtorek na robocie? Kto jeszcze z nami w pracy? Pozdrawiam. No wiadomo, że przecież jeszcze panie fryzjerki muszą popracować i do barbera jeszcze można wpaść na przykład. A niektórzy to jeszcze na budowie jeszcze remontują. No i jak tam we wtorek się pracowało? Lepiej? Wiadomo, że we wtorek może być lepiej, nawet najlepiej. Wyobraźcie sobie, wtorek bywa uznawany za jeden z najbardziej produktywnych dni tygodnia, bo niby poniedziałkowe zaległości są już niby ogarnięte, a weekend jeszcze nie rozprasza, czyli dzisiaj jeszcze wieczorem jest dobry moment, żeby zrobić to, co odkładamy od tygodnia. Albo jutro będziemy mieć wolny wieczór i posłuchamy, jak śpiewa Oscar Sims.

0: Spencer to Marlon Hofstadt w numerze I Like. Więcej już od 20. Zdążycie jeszcze wyskoczyć na szybki spacer? Warto. Okazuje się, że nawet 5 minut spaceru może poprawić humor. Nawet krótka aktywność fizyczna pomaga oderwać się od stresujących myśli. Proszę bardzo, nie ma za co. Muzyka też na pewno pomaga. Za chwilę nasza kolejna nowość Neptunica, What If. Sprawdzimy też, jaka pogoda szykuje się na spacery.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od 1,24 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.
6: Synoptycy na jutro dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają przede wszystkim chmury, które od czasu do czasu przyniosą ze sobą opady deszczu, a to oznacza, że parasole pójdą w ruch. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni, a wiatr umiarkowany, a chwilami dość silny. Następnego dnia w czwartek już bez opadów, więcej słońca, ale na skali bez zmian 14 z plusem, w piątek 15 nad zerem i dużo słońca, poprawa pogody.

0: Matko, czego chciałem, to Brozu i Kacperczyk. Wszystkiego, czego chciałem, to jeszcze na pewno nie zagrałem. Za kilka minut startujemy kolejne wydanie Listy Hobbens. Skoro Mrozu jest dzisiaj poza dziesiątką, no to kto się tam znajduje? Kto będzie na szczycie? Będą też ciekawe nowości. Wraca na przykład Roxy Węgiel i DJ Gromi. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Bydgoszcz i na początek jedno ważne pytanie do was. Znacie angielski? Wiecie, co znaczy Halloween? Nie mówię tutaj o tłumaczeniu zaproponowanym przez Edytę Górniak, ale o tłumaczenie, którego wy musicie sobie poszukać, żeby wybrać do właśnie halloweenowej imprezy, bo trochę tego nam się w Bydgoszczy dzieje. Mamy w czym wybierać. I tak na przykład Botanik zaprasza do siebie właśnie na 31 października kostiumowa edycja Halloween Beats. Tutaj dużo dobrych ludzi za konsoletą będzie stało, a wy szykujcie przebrania i po prostu się pojawiajcie. Szczegóły na Facebooku Botanika. Oczywiście halloweenowo będzie też w Awie 3.0 już 30 października, a więc odrobinkę wcześniej i będzie to Halloween dla starszej młodzieży, a więc 26+. Zaprasza do siebie również Grey. Tutaj Halloween z Fafakiem będzie się działo. Od 22 można zaglądać. I oczywiście Happy Halloween, czyli największa taneczna impreza w mieście. Sisu Arena to fabryka Lloyda. Organizuje to zamieszanie.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!

0: 50% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
3: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
2: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
4: Za 200 metrów skręć w lewo, cel farby.
5: Skręcam.
4: Następnie zawróć i jedź po śruby. Potem prosto, rury i materiały budowlane.
5: Zaraz, nie mam tyle czasu. A może po prostu Emax?
4: Przeliczam trasę. Emax. Farby, hydraulika, narzędzia, metal, budowlanka.
6: Nowa trasa. Emax Fordon. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym młynie.
7: I po reklamie.
8: Hej, cześć, witajcie we wtorek po 20. No chyba dopiero, Przemek Grabowski z wami wieczorowo. Startujemy pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands, najważniejsze hity w Polsce, ciekawe nowości, premiery. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwierają dzisiaj Lost Frequencies i Mary Frost w rajskim Paraiso.
9: RMF Max 10, numer 10.

0: Właśnie, właśnie, gdybyście mieli zaprosić wujka na jeden dzień do Polski, na przykład takiego wujka z Chicago, no to gdzie? Góry, Mazury, Kaszuby, czy jednak nad morze? Francis Isobel, One Day in Poland. Kiedy w końcu w zestawieniu głosujcie na rmfmax.pl, za kilka chwil kolejna nowość. Jest już wśród najlepszych Miley Cyrus, a na 9 rozsiada się Iben, którego znamy z przeboju Heads, tym razem w nowości All of My Love.
1: RMF Max. RMF Max. 9. Numer 9.

nie jest taki łatwy tytuł dla prowadzącego, naprawdę. Bass, no to jest łatwe, ale Persuade, no to już trudniejsze. Pozdro dla tych, którzy słuchają RMF Max, zakuwając słówka z angielskiego. Miley Cyrus startuje na miejscu 8, to jest hicior, a nawet taki bardzo wiralowy. No, no proszę bardzo, znowu się pomylił. Pomylił, a nawet taki wiralowy hit, no wiecie, późno jest. Proszę bardzo, nie ma za co. Obiecuję, że to już się chyba nie powtórzy. Wracamy do nowości z poczekalni. Tym razem klubowe bity ze Szwajcarii Adriatic w nowości Palm of Your Hands w RMF Max.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Przyznaję się, kocham muzykę house i dlatego to jest jedna z moich ulubionych nowych propozycji. Już nowość, już miejsce siódme, bo słuchać tu klubowy klasyk Etienne the Crazy i jego Am I Wrong. Jest także Etienne, ale są również Kariel, Paco Amoroso, Pink Panthers, no i oczywiście klubowy mistrz Fred Again, Sexy Magic. To kawałek, do którego tańczy tak naprawdę już cały świat, tańczy także Polska. Zostańcie z RMF Max, za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Somber. Będą też kolejne nowości. RMF Max.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Kiciu,
8: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane

0: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
0: I po reklamie.
3: RMF Max.
4: RMF Max Bydgoszcz.

Niech jesień trwa bez końca, w szczególności piękna jesień. Roxy Węgiel, na razie w poczekalni listy Hobben. Co jak jesień, to także zmiana czasu, ale jeszcze nie w najbliższy weekend. W tym roku zmieniamy czas na zimowy w nocy z 24 na 25 października. To przed nami, chociaż rzeczywiście trochę szybciej niż zazwyczaj. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hobben. Tutaj imprezowa Karol G z przyjaciółmi, jej Baby Wow.

Megabit, mega nowości w RMF Max. Tiesto wraca przed chwilą w produkcji Hard to be Around. Dzisiaj jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych DJ-ów świata, ale wiecie, on nie zaczynał od razu na największych scenach i festiwalach, tylko w małych klubach u siebie w domu w Holandii, grając początkowo nawet dla małego, prawie pustego parkietu dla kilku osób. Jakoś trzeba zacząć. Tobi Romeo zaczynał w sypialni, czyli początkowo to grał dla nikogo, a teraz gra dla nas. Proszę bardzo, już pierwsza trójka. Tobi Romeo i jego Fly High.

chcę, czego ty chcesz, a czego ty chcesz, czy chcesz Gromiego w zestawieniu listy Hobbensy, jest już jego nowość, którą polecam na jesień. Gromi i Want What You Want czeka na wasze głosy w tym tygodniu. Może szybko, jeszcze przed weekendem, to będzie nasza nowość w zestawieniu, może właśnie jutro w środę. Na miejscu trzecim we wtorek Toby Romeo, jego Fly High, dwójka należała do Oliwki, poza tobą nic. A kto jest najlepszy dzisiaj, 13 października, to jest ich pierwszy raz tak wysoko w nowym singlu. To przyjaciele z Fastboy mają najwięcej głosów na hop od wczoraj i wskakują na miejsce pierwsze w numerze Music Sounds. RMF Max. One. One. One. One.

0: No i doczekali się. Szybka jedynka na liście Hot Bands, Fast Boy. Ich nowości Music Sounds. Miejsce pierwsze, brawo. Zostańcie z RMF Max. Wracam z nowościami, z dobrym bitem. Będzie Timmy Trumpet. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Mamy wtorkowy wieczór, ale my w RMF Max Bydgoszcz już powoli myślimy o weekendzie. No kto nam zabroni, kochani? Kto? Jeżeli nie macie planów na weekend, a chcielibyście potańczyć, to jak co piątek na disco zaprasza do siebie klub Kancelaria. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądały poprzednie imprezy, no to zaglądajcie na ich fanpage. Tutaj pełna fotorelacja na was czeka. Jeżeli chodzi o Vibe'a, czyli Dworcową 72, to w tym tygodniu czeka nas m.in. Barbie and Ken Knight, więc będzie bardzo różowo, bardzo cukierkowo i na pewno bardzo fajnie do Vibe'u, koniecznie zaglądajcie. Impreza Energy 2000 to w Awie 3.0 i tutaj uwaga, DJ KB i DJ Christo, to oni będą szaleli za dekami. Jeżeli potrzebujecie konkretnej, uderzeniowej dawki dobrego bitu, no to Awa 3.0, nie ma lepszej miejscówki na ten tydzień. Grey też do siebie zaprasza na wyjątkową imprezę, zakończenie wieczoru, Sport Lab Fight. Właśnie po tej gali przenosimy się do Greya na oficjalne after party, więc będzie bardzo emocjonujące.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: i w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Nadal czekasz na termin w serwisie? Serio? Nie trać czasu. Przyjedź do Moto Budrex Jack przy Fordońskiej 185 w Bydgoszczy. Szybciej, sprawniej, lepiej. Wymiana opon? W dobrej cenie. Naprawa samochodu? Załatwione. Każda marka? Nie ma problemu. A jeśli jeździsz Hyundaiem, posiadamy autoryzację Hyundai. Nie czekaj u konkurencji. Przyjedź do tych, którzy szanują twój czas. Moto Budrex Jack. Fordońska 185. Oczywisty wybór.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: I po reklamie.

Tarek Kaczyna tego, Never Let Me Down, Vice i Tom Gregory. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Mam tutaj dobre bity, wróci Swedish House Mafia w Happiness Is So Sad. Wciąż mam ten numer w 10 ulubionych produkcjach jesieni w ogóle, ale teraz numer, który może też dodać u siebie do ulubionych, bo wraca Timmy Trumpet.

0: Hey Mama, zrobili to razem David Guetta, Afrojack, ten taki wysoki DJ z Holandii i Nicki Minaj, taka nowa muzyczna przyjaciółka Donalda Trumpa. Może David Guetta też załapie się kiedyś na audiencję. Za chwilę w RMF Max wieczorowy, jesienny klimat. Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower dla przyszłych milionerów. Tak, dla was, no bo przecież wystartowała nasza nowa jesienna zabawa i ty też możesz wejść do gry i wygrać u nas milion. Milion złotych więcej na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet milion złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
13: I po reklamie.

Słuchaliśmy tego w wakacje w trakcie zachodów słońca. Fire, fire, słoneczne Afro House wieczorowo w RMF Max. Jesienią też brzmi doskonale to Shimza i Arko. A kto nie może spać jesienią, no to może pomoże wam ciepła kąpiel albo prysznic. Doczytałem dzisiaj, że tak godzinę albo dwie przed snem, jak sobie zrobimy taką kąpiel, to może nam to ułatwić późniejsze obniżenie temperatury ciała. A taki spadek jest jednym z naturalnych sygnałów przygotowujących organizm do snu, czyli ciepła kąpiel może pomóc. Teraz numer jednak na pobudzenie wieczorowo ugraby Airbox i jego Graceland.

Tylko kochaj mnie, pięknie nam tu brzmi wieczorowo Zalia w RMF Max. A kto słucha nas o tej porze, może zostać biznesmenem. Mam kolejny pomysł na biznes, słuchajcie, zastanawiam się, może dam się wynająć. Bo w Japonii na przykład to można wynająć osobę, która po prostu będzie sobie obok. Usługa, którą rozsławił pan Morimoto, polega na towarzyszeniu klientom w zwyczajnych sytuacjach, często bez prowadzenia rozbudowanych rozmów. Po prostu ktoś jest z tobą i za dużo nie gada. Czasami rzeczywiście takie coś, takie ktoś by się przydał. W Japonii nawet oficjalnie, oczywiście za opłatą, można wynająć sobie partnera, partnerkę na wesele. U nas są aplikacje randkowe. No ale chyba nie o to chodzi. To nie musi być od razu randka, prawda? Jakby ktoś chciał grabę wynająć, to jakby co? Polecam się. Polecam też takie bity w RMF Max. Two Colors, ich Primadonna, nasza nowość.

0: Prima Ballerina to nowość na jesień, którą przyniosła nam Margareta, wcześniej Britney Spears, która zapowiedziała, że będzie piosenka, którą nagrała z Justinem Timberlake'iem, ale schowała do szuflady. No to ja już nie mogę się doczekać. Wracam do was jutro. Zapraszam wszystkich, gdziekolwiek będziecie. Środa 18, RMF Max. Wieczór należy do nas, a od 20 nowe wydanie listy Hot Bands. Premiery i nowości, które warto znać. Głosujcie na rmfmax.pl. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: jest nowość RMF Max.
1: I've been fighting.

0: mama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
2: Nie.
1: Zmienić numer rachunku?
2: Też nie.
1: A termin płatności?
2: Jest ten sam.
1: Czyli właściwie co mamy zrobić?
2: Kawę.
3: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
0: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
0: Hit na maksa.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.

wiem jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć, że ty. Jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć. Nie wiem jak mam ci powiedzieć.

0: Reklama.
1: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
2: Nie.
1: Zmienić numer rachunku?
2: Też nie.
1: A termin płatności?
2: Jest ten sam.
1: Czyli właściwie co mamy zrobić?
2: Kawę.
3: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
0: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Sity na maksa.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Chcę z tobą zjeść sushi w Japonii. Patrzeć na te japońskie furki.

nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak Chciałbym zadzwonić, ale się martwię, że znowu odbierzesz i znów będziesz miała rację. Dlatego sam leżę w zimnej wodzie.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.